part of my life.

0: leider blockiert durch Propaganda, nämlich durch Negativpropaganda.
1: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Refugees. Is this correct?

0: refuse to buy the Berlin Wall.
1: Has been dislocated.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pyk, pyk, pyk, halo, stuk, puk, kto tam? Władysław Bałtycki, a co takiego, panie Władku, tutaj pan szuka? Ano, rozpoczynam poranny zew w Radiu Odzew. Taka sytuacja się zrobiła. 10

do szkoły na 8 rano, na 7:30 do liceum się chodziło. Imieniny dzisiaj obchodzą Amancjusz, Amata, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Jan, Maksym, Małgorzata, Mauryn, Onufry, Tymoteusz, Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Heraldyki, to z tymi herbami sytuacja. Potem Światowy Dzień Secesji, tylko nie zostało sprecyzowane, kto od kogo się oddziela, jaka secesja. Secesja czego od kogo, albo kogo od czego. Może recesji, to prędzej. No nieważne. W Gujanie Francuskiej obchodzą zniesienie niewolnictwa. W Jordanii mają rocznicę powstania antytureckiego. A w Portugalii obchodzą rocznicę śmierci Luisa Vaza de Camoesa. To taki ichniejszy poeta. Można sobie posłuchać jego sonetów na YouTubie. Śmiesznie się słucha języka, którego się kompletnie nie rozumie, ale słyszysz melodię tego języka. Czyli gdzieś tam od czasu coś się rymuje, ale słyszysz melodię języka. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim. W Polsce 10 czerwca to wydarzyło się coś takiego, że w 1856 roku lokalna gazeta została powiadomiona o odkryciu w wielkopolskim Mikorzynie pierwszego z dwóch tak zwanych kamieni mikorzyńskich z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami runicznymi. Wszystko byłoby fajnie, tylko że w latach 70. XIX wieku, co ja mówię, XX wieku uznano odkrycie za oszustwo, nie, 90., czyli za 40 lat. W latach 20 lat niecałe. W latach 70. XIX wieku uznano odkrycie za oszustwo naukowe. Ostatnio właśnie mówiłem też, że w lasach filipińskiej dżungli w latach 60. ktoś wymyślił, że odkrył plemię, które pochodziło z epoki kamienia łupanego. Okazało się to też mistyfikacją. Jakby tak dobrze poszukał, może nawet nie tak dobrze, tylko po prostu poszukał, to w Polsce też by znalazł jakiś neandertalczyków. Wystarczy włączyć telewizor. W roku 1902, uwaga, Sosnowiec uzyskał prawa miejskie. Dan, da, dan, da, dan, dan. I teraz przypomniał mi się taki dowcip. Co to znaczy wpaść z deszczu pod rynnę? Przeprowadzić się z Sosnowca do Radomia. Pozdrawiamy wszystkich Radomian i Sosnowiczan. W roku 1985 odbyła się premiera filmu Yesterday w reżyserii Radosława Piwowarskiego, a w roku 1991 odbyła się premiera modelu FSO Polonez Caro. Polonez Caro. Ja pamiętam płyta apteki Menda i tam, nie pamiętam jak się nazywa ten tytuł tego utworu, nie pamiętam, ale tam Kodym śpiewa Poloneza Caro kupi ten, kto jest naprawdę głupi. No i coś w tym jest. Polonez Caro, jak sobie zobaczycie na YouTubie nagrodę w tym teleturnieju, który prowadził ten wąsaty gość, jak to się nazywa? Koło Fortuny, a ten Pijanowski. I tam było główną wygraną, był Polonez Caro i ci ludzie, tacy szczęśliwi, wsiadają do tego Poloneza. Oni się tam ledwo mieścili, taki chłop w takim garniturze, nie wiem, jakiś fioletowy garnitur miał. I do tego ta jego żona, która tam się ledwo mieściła na przednim siedzeniu, teściowa z tyłu z teściem i 42 dzieci. Wszystkie oczywiście w bagażniku, tak? Model katolickiej rodziny. Nie, do Poloneza Caro. No i oni tam się wszyscy mieścili. Mamy także dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka. Nie wiem dlaczego, aha, tutaj czytam, bo myślałem, że może dlatego ten Dzień Elektryka powstał, że mieliśmy takiego jednego słynnego elektryka. A to niestety Międzynarodowy Dzień Elektryka powstał w 1986 roku w celu upamiętnienia 150. rocznicy śmierci André-Marie Ampère'a.

To ten amper od oporników. Czyli pan Wałęsa będzie musiał poczekać na swój dzień jeszcze jakiś czas. No i mamy, to mnie strasznie intryguje, to święto, Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. No, więc nie chciałbym, znaczy czemu nie, jakby było na co popatrzeć, to chciałbym zobaczyć jakąś panią nagolasa na rowerze, która mi tu przemyka niedaleko. No czemu nie? Nie ma tu ładnych sąsiadek. Ja nie mam ładnych sąsiadek, to jest przesrane. Po prostu nie mam ładnych. Dlatego nie wyrzucam często śmieci. Dobra, słuchamy następujących utworów. Grupa Secesja, Idziemy Po. To jest, no nieważne, grupa Secesja śpiewa. Dalej grupa Żywiołak i utwór Bóstwa, potem Bistro Boys i utwór Sosnowiec i na koniec tego seta Lech Janerka w utworze Rower.

kopała, kopała. Oj, nie jedno już widziała. Po tej nocy, miły Boże, grzech wszelaki stać się może.

0: W roku 1190, to jest moja wiadomość dnia, w 1190 roku podczas trzeciej wyprawy krzyżowej, podczas kąpieli w rzece Salew, utonął cesarz rzymski Fryderyk I Barbarossa. To gość przeszedł pieszo pół świata ówczesnego. Wyrżnął pół miliona niewiernych po to tylko, żeby się utopić w rzece. To mógł sobie siedzieć, gdzie on tam, w Rzymie, i się utopić w swojej łaźni na przykład. Po co mu to było? Pan Bozia go pokarał. Po prostu. Plan Barbarossy. On już wtedy ten plan wymyślił zapewne. A Hitler go znalazł. W 1692 roku w Salem w Massachusetts powieszono pierwszą spośród 18 skazanych na śmierć tak zwanych czarownic, w cudzysłowie. Znakomita ta książka Millera, Czarownice z Salem, fantastyczny film z Winoną Ryder w roli głównej i z Danielem Day-Lewisem, działa totalnie na wyobraźnię. Ja jeszcze byłem nawet w teatrze na tej sztuce, aczkolwiek to na mnie najmniejsze wrażenie zrobiło. Książka i, no i film. To jest przykład na to, co religia robi z umysłami naszymi. Nieodpowiednio wykorzystana, ukierunkowana. W roku 1790 Philadelphia Spelling Book autorstwa Johna Barrego stała się pierwszą amerykańską książką chronioną prawem autorskim. Spelling Book, czyli to chodzi o literowanie pewnych rzeczy. Spelling. S-P-E-L-I-N-G. O to chodzi. Ktoś nie wiedział, co to jest literowanie. No i prawem autorskim zostało, nie można teraz literować, bo to wszystko jest objęte prawem autorskim. Wymandża się. W 1829 roku odbył się pierwszy wyścig łodzi między drużynami uniwersytetów oksfordzkiego i cambridge'owskiego. Do tej pory stare chłopie ścigają się na łódkach po Tamizie. A ta Tamiza brudna, ja pierdu. Jak tam zerkałem, to po prostu capi strasznie. No i teraz wpadnij do takiej wody. Nie domyjesz się do Bożego Narodzenia. W 1898 roku na chorwackiej wyspie Krk zmarła ostatnia osoba posługująca się językiem dalmatyńskim. Nie wiem, jaki jest język dalmatyński, ale pamiętam, jak mieszkałem w Kanadzie, słabo jeszcze wtedy mówiłem w jakimkolwiek języku, po polsku mi się udawało mówić, a innym to, i pracowałem w kuchni, byłem wtedy pomocą kuchenną i pracowałem z taką babką. Nie powiem babcią, bo pewnie ona miała z 50 parę lat, więc babcią jeszcze nie była. I nie pamiętam, jak ona miała na imię. I ona była, pochodziła z byłej Jugosławii i jak zawsze przychodziłem do pracy, ona się mi pytała, chociaż kofu, chociaż. Ja mówię, tak, choczu kofu. No i ona mi tą kawę robiła i się kiedyś zapytałem, a ty jesteś z Jugosławii konkretnie skąd? Kim ty? A ona mówi, ja jestem dalmatynka. Ale mówiła tylko po serbsku. Czyli faktycznie nie znała tego języka dalmatyńskiego. Zresztą ja też nie znałem. Ja wtedy tak powiedziałem, znałem tylko język polski. I tam, choczysz kofu, choczu kofu. No to masz kofu. W 1909 roku pierwsze skuteczne wykorzystanie sygnału SOS w katastrofie brytyjskiego liniowca Slavonia, który rozbił się na Azorach. Czyli musiało być jakieś wykorzystywanie sygnału SOS, ale nieskuteczne. No, do trzech razy sztuka pewnie była. Albo do iluś tam razy. W 1935 roku pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości Boba Smitha, uważany za symboliczny początek ruchu anonimowych alkoholików. Nie wiem, kto to był Bob Smith, pewnie jakiś ówczesny aktywista. To się pokrywa prohibicja już została zniesiona, ale pewnie gość jeszcze nie wiedział, że prohibicja się skończyła i dalej nie pił. Nie piję, bo nie mogę, nie sprzedadzą mi. Chłopie, możesz pić. Nie. No i tak powstał klub anonimowych alkoholików. Jak ty się nazywasz w ogóle? A co cię to obchodzi? Anonimowe. W roku 1990, to jest dobre, o kurde, to jest makabreska, słuchajcie. W roku 1990, w lecącym z Birmingham do hiszpańskiej Malagi, w samolocie Buck One Evelyn linii British Airways, wypadła wadliwie przyśrubowana szyba w kabinie pilotów, co wywołało dekompresję i wyssanie przez powstały otwór kapitana, który zdołał zaczepić się nogami o wolant, czyli tą kierownicę samolotową, zaś pęd powietrza przycisnął go do zewnętrznej ściany kabiny. Makabra. Drugi pilot zdołał wylądować awaryjnie w Southampton, ocalając życie 89 osób na pokładzie. Nie podano, co się stało z tym pierwszym pilotem, który został wyciągnięty przez to okno. Podejrzewam, że on nie przeżył.
1: Nie, no przeżył właśnie.
0: Przeżył, ty to znasz? Tak,
1: przeżył.
0: Gość przeżył. Ten, to było dopiero, kurde.
1: Trzymali go do nogi jeszcze.
0: Jazda bez trzymanki. Dobrze, że miał dobrze buty zasznurowane, bo inaczej jakby mi się wyślizgnął, to...
1: Właśnie
0: makabra.
1: Przeżył,
0: żona też się nie spodziewała, a ona pewnie te śrubki od tego jest. W roku 2009 w brazylijskim mieście São Paulo utworzył się rekordowy korek drogowy długości 293 km. Nieźle. Pewnie do samego Rio. Słuchamy teraz następujących utworów. Na początek grupa Jar i utwór Topielec. Potem Folk Machina i utwór Czarownica. Grupa Tool wykonała utwór Sober.

coś miałem mądrego powiedzieć, ale oczywiście mi uleciało z pamięci. Pa, para, pa. No tak, 10 czerwca. Co takiego 10 czerwca wydarzyło się ciekawego, jeśli chodzi o urodziny i zgony? 10 czerwca... Jezu, ciapło mi to... W 1979-80 roku Joe Strummer i Nicky Hiddon z grupy The Clash zostali ukarani grzywną 5 funtów każdy za napisanie sprayem na ścianie The Clash. Nieźle. 5 funtów wtedy, no to teraz może by było jakieś 20, nie, 50 może by było. Tak, no to jednak to wszystko galopuje. W 1961 roku w Dayton w stanie Ohio urodziła się Kim Deal, amerykańska gitarzystka rockowa, członkini alternatywnego zespołu rockowego Pixies, założycielka i lidera zespołu The Breeders, w którym występowała razem ze swoją siostrą bliźniaczką Kaylee oraz The Amps. W roku 1977 w Gdyni urodził się Adam Nergal-Darski, założyciel, główny kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, wokalista i lider grupy muzycznej Behemoth. Były mąż Dody na marginesie. To taka był taki pstryczek. Byli małżeństwem, jasne, że tak. A może nie byli? To nie byli małżeństwem. 10 czerwca w 1965 roku w Manili na Filipinach urodził się Joseph Alberto Joy Santiago, filipińsko-amerykański gitarzysta i kompozytor, znany głównie jako gitarzysta w amerykańskim zespole Pixies. Czyli tam w Pixies mają podwójne urodziny dzisiaj. Dobra, słuchamy w takim razie następujących utworów. Na początek grupa The Clash i utwór Should I Stay or Should I Go? Potem grupa The Breeders i utwór Cannonball. Dalej Behemoth w utworze Barzabel. Straszny, diabelski utwór. Dla wrażliwych uszów odradzam, ściszcie odbiorniki. Potem grupa Pixies i utwór The Thing.

0: Mizerny, polski gitarzysta, członek zespołów Wańka Wstańka, ale przede wszystkim 1984. To zacny band. W roku 2004 zmarł Ray Charles, właściwie Ray Charles Robinson Sr., piosenkarz, kompozytor i pianista. Zmarł w wieku 73 lat. W 1964 roku w Joliet w stanie Illinois urodził się Jimmy Chamberlain, perkusista grupy The Smashing Pumpkins. A w roku 1967 w Wimbledon w Anglii, a właściwie w Londynie w Anglii, urodziła się Emma Anderson, brytyjska gitarzystka, autorka tekstów, członkini grupy Lush i Sing Sing. Dobra, słuchamy w takim razie następujących utworów. Astrud Gilberto, João Gilberto i Stan Getz i utwór jakże znany The Girl from Ipanema. Dalej grupa 1984 i utwór Cierń, Anioł bez oblicza. Potem Ray Charles i utwór Hit the Road Jack. Następnie The Smashing Pumpkins wykonał utwór Bullet with Butterfly Wings. I na koniec grupa Lush w utworze Lady Killers. Do usłyszenia do jutra. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste?

0: Grandina de Scoa.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polak, który wygrał 2 razy pod rząd w lotto, Roman W. Mężczyzna w 1995 roku zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił 6. Kiedy odebrał nagrodę, po tygodniu wysłał 2 los i znowu wygrał fortunę. Niestety jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana W. była ogromnym szokiem, dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały szybki zysk, jednak większość z nich okazała się nietrafiona. Mężczyzna zaczął trwonić pieniądze na luksusy i złe inwestycje, w krótkim czasie stracił całą fortunę, a jego życie zaczęło się sypać. Roman W. jest doskonałym przykładem na to, jak łatwo można stracić majątek bez odpowiedniego planowania i rozsądnego zarządzania finansami. Jego historia pokazuje, że samo posiadanie pieniędzy nie gwarantuje szczęścia ani stabilizacji życiowej. Ciekawostką jest fakt, że statystycznie aż co 10 zwycięzca lotto bankrutuje w ciągu 5 lat od wygranej. Oznacza to, że wielu ludzi nie potrafi poradzić sobie z nagłym bogactwem i popełnia podobne błędy jak Roman W. Mówiąc o Romanie W., nie sposób nie wspomnieć również o Michaelu Karolu. Jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

zryw.

Nie chciałem tego zrobić, oszukać swoich snów. Zabiłem tą miłość, wykopałem grób. Konała w moich rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka, więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po prostu kłamie i wymyśla te wszystkie teorie, natomiast jakiś czas później przeprowadzono na nim kilka badań z użyciem wariografu, które wykazały, że mówił prawdę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić artystę o nazwisku Alton Ellis, a płyta nazywa się Sings Rock and Soul i została wydana w 1967 roku. Pan Rocksteady, ojciec chrzestny Rocksteady, jeśli wyszukacie sobie w Google Alton Ellis, to te przydomki zobaczycie od razu. Podgatunek Rocksteady w reggae rozpalił ogień w sercach milionów miłośników, a za to z pewnością należy podziękować zmarłemu Ellisowi. Nagrywając w legendarnym Studio One producenta Coxona Dodda w Kingston w latach 60., Ellis był pionierem ruchu Rocksteady, a jego debiutancki album Songs Rock and Soul to prawdziwy hit bez żadnych wypełniaczy. Mieszanka jamańskich oryginałów i, jak sugeruje tytuł, rockowych coverów I'm Still In Love With You, to najbardziej rozpoznawalny klasyk albumu, później coverowany przez Marcię Aitken i znacznie później Shauna Paula. Ten redeem posłużył również jako podkład do Uptown Top Ranking Altei i Donnie oraz Three Piece Suite Trinity. Ellis śpiewa ten utwór z pewnością siebie i swobodą. Ballada Bee Gees Massachusetts nabiera spokojnego charakteru, a Baby Now That I'm Found You jest po prostu nie do odśpiewania. Później w Oppression Ellis prezentuje zabójczy falset. Wszystkie te utwory są świetne, ale jednym z moich ulubionych jest wersja Ellisa, flagowa piosenka Procol Harum, Wither Shade of Pale. Marynarski tekst utworu idealnie pasuje do jamajskiej interpretacji, a organy przepuszczone przez stosunkowo kiepską produkcję Studio One brzmią po prostu rewelacyjnie. Utwór niespodziewanie wycisza się, co pasuje do surrealistycznego klimatu całego utworu. Złota gwiazdka wędruje do osoby, która zdecydowała się na ten cover. W późniejszym wywiadzie Ellis powiedział o Coxon Doddzie. Bardzo przypomina mi Mojżesza. Robił tak wiele dobrych rzeczy, ale pod koniec swoich dni bluźnił przeciwko Bogu. Grzechem, który popełnił, było to, że tak bardzo pochłonął go aspekt finansowy. Pod koniec był całkowicie zaślepiony i zahipnotyzowany ilością pieniędzy, które zarabiał, i stał się bardzo twardą i chciwą osobą. Koniec cytatu. Jamańscy piosenkarze byli często wykorzystywani przez producentów w tamtej epoce, jak można zobaczyć w klasycznym filmie The Harder They Come, a Ellis nie był wyjątkiem. Ale sukces Ellisa trwał dłużej niż jego wczesne lata, ponieważ przeprowadził się do Anglii i odniósł sukces wśród wielu jamańskich ekspatów mieszkających właśnie tam. Zmarł na raka w Londynie w roku 2008, chociaż nie słyszałem innych albumów Altona Ellisa, ten debiut jest wybitnym zbiorem klasyków Rocksteady i jest polecany każdemu, kto interesuje się tym gatunkiem. Oto co nas czeka. I'm Just a Guy, Let Him Try, Ain't That Loving You, So Much Love, Wither Shade of Pale, Massachusetts, Get Ready, I'm Still in Love, Never Love Again, Mad Mad, Baby Now That I'm Found You, Why Birds Fly, Oppression i na koniec Black Mother and Father. Alton Ellis, rok 1967, Sings Rock and Soul.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie.

są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, z wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku od sądu.

są kobiety. Pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną, łzy nie popłyną z moich oczu, lecz choćbym ciemną szedł.

0: grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
1: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zapewne nieraz widzieliście kolce na gołębie uniemożliwiające im siadanie czy gniazdowanie w niepożądanych miejscach. Ale to już jest przegięcie. Niektórzy bogaci mieszkańcy Bristolu wykładają kolcami na ptaki już nawet gałęzie drzew, aby chronić swoje drogie samochody. Cóż za wspaniałe czasy, że ptaki nie mogą siadać już nawet na drzewach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Rzecz niekoniecznie musi dziać się w Danii, ale akurat tu jestem, więc siłą rzeczy wszystko, co mnie spotyka i co robię, albo usiłuję, jest stąd. Ale ta sytuacja raczej przypisana jest do osoby niż miejsca. Montaż zamka. Oczywiście mistrz świata wyjebał sobie instrukcję montażu, bo to dla Wise i Melepetów. Bo cóż tu właściwie jest skomplikowanego? Zwłaszcza, że zamek prosty, popularny, od taki do montażu na drzwi pokoju, kręci gałka. Prawdziwy mężczyzna gardzi instrukcjami, mapami i dobrymi radami. On wie. Często nawet wie lepiej. Całe moje wiedzenie idzie nie najgorzej. Prace postępują, aż dobiłem do problemu. Bo przy jednej części mam dylemat. Po pół godzinie kombinacji poddaję się i szukam po internetu. Ale są tam arcyskomplikowane montaże, wymiany, nawet cały dział z poradnikami dla włamywaczy, czyli jak zamek obejść czy otworzyć bez klucza. Wytrychy, łomy, wynalazki, etc. Szukam na stronie producenta, ale tam też nie ma. Jakby zakładali, że szkoda miejsca, bo tego modelu tylko ostatni melepeta nie potrafiłby zamontować. A dylemat nadal jest. Mały szpej, który mogę założyć na 4 różne sposoby. To drzwi pokojowe, z listewek i tektury. Jeżeli pomylę się 3 razy, to wiercąc za każdym razem inne dziury, a tak należy założyć, drzwi będą jak sito i już żaden zamek nie będzie potrzebny, bo nie będzie drzwi w ogóle. Po kilku godzinach przymiarek i złorzeczeń, dobrze, że jestem sam w domu, jest mniejszy wstyd, poddaję się i przystępuję do montażu. W trakcie okazuje się, że to był element opcjonalny w zależności od rodzaju drzwi. U mnie niepotrzebny. A zamek działa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pompeje to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Dzięki erupcji Wezuwiusza miasto zostało doskonale zachowane pod warstwą popiołu i pyłu wulkanicznego. W ostatnich latach archeolodzy odkryli wiele budowli, które pozwalają lepiej zrozumieć życie codzienne w starożytnym Rzymie. W Pompejach, starożytnym rzymskim mieście, które zostało zniszczone przez erupcję w 79 roku naszej ery, archeolodzy odkryli dobrze zachowany lokal szybkiej obsługi, tak zwane termopolium. Odkrycie to dostarcza cennych informacji na temat

Odkryto m.in. resztki mięsa kaczki, świń, kóz, ryb oraz ślimaków, a także warzyw takich jak groch i fasola. Nie brakowało również owoców oraz orzechów. To niezwykłe, jak wiele informacji na temat życia codziennego w starożytnym Rzymie można uzyskać dzięki takim odkryciom. Warto zastanowić się, jak nasze podejście do jedzenia ewoluowało na przestrzeni wieków i czy możemy czerpać inspiracje z dawnych tradycji kulinarnych. Odkrycie Termopolium w Pompejach to przypomnienie, że fast food nie zawsze musi oznaczać niezdrową dietę, a zdrowe jedzenie na wynos ma korzenie sięgające tysiącleci.

A prawdą jest, niechętnie patrzę w lustro. Czasami sam bym w mordę sobie dał. Tacy jak ja, za twarz idą za kratki.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
1: Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Christopher Scarver. Choć Christopher Scarver zabił tylko 3 osoby, to jednak przeszedł do historii. Po utracie pracy stolarza w Wisconsin, Scarver popadł w alkoholizm i urojenia. 1 czerwca 1990 sytuacja uległa eskalacji. Mężczyzna pojechał do swojego dawnego miejsca pracy i zastrzelił pracownika, wyłudzając od kierownika budowy pieniądze. Jednak Scarver stał się dobrze znany dopiero podczas odbywania kary więzienia. 28 listopada 1994 roku został przydzielony do pracy wraz z 2 innymi więźniami. Kiedy pozostawiono ich bez opieki, Scarver chwycił metalowy pręt i zabił nim współwięźniów. Jedną z ofiar był Jesse Anderson, który zabił swoją żonę. Drugim zabitym więźniem był kanibalistyczny morderca Jeffrey Dahmer. Scarver powiedział funkcjonariuszom: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teraz było super. To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalę.
2: Don't trust the cats. Ready? Go.

lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną.

0: rzeź, choćbym ciemną szedł doliną. Przez dolne miasto, choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu. Lecz choćbym ciemną szedł doliną, przez dolne miasto, choćbym kroczył, łzy z moich oczu nie popłyną. Łzy nie popłyną z moich oczu.
1: Grzechocze kość o kość na bruku, deszcz się odbija w każdym oknie. Trudno jest iść nie mocząc butów, ciężko ominąć zimne krople.
2: Brudne chodniki w ramach żule, rzędy kamienic zbite ciasno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko Kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania na mamuty zasadzek.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fotografia myślowa. Gdy Nikola Tesla był w kwiecie wieku, był przekonany, że teoretycznie można uchwycić myśl człowieka w postaci fotografii. Ta zapierająca dech w piersiach idea fotografii myśli opiera się na tezie, że obraz, który pojawia się w naszych głowach podczas myślenia, musi również tworzyć obraz na siatkówce. Gdyby ta teoria okazała się prawdziwa, wystarczyłby sprzęt techniczny, który jest w stanie uwidocznić odpowiednie obrazy myślowe. Według wypowiedzi Tesli zbudowanie takiego aparatu to tylko kwestia prawidłowego oświetlenia, co zasadniczo porównuje nasze własne myśli do idei zwykłej fotografii, która wtedy była jeszcze w studium początkowym. Przechwycony obraz myśli byłby następnie wyświetlany na ekranie. Oznaczałoby to, że bylibyśmy w stanie obserwować w czasie rzeczywistym wszystkie obiekty i scenariusze, które dana osoba sobie wyobraża. Faktycznie, takie urządzenie techniczne byłoby równoznaczne z umiejętnością czytania w myślach.

powiedzieć nie. Powiedz nie, czy coś się z nimi łączy. Powiedz nie, i trudy mój kładą. Powiedz nie, czy jesteś jednym z nich.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Osada Feniks. Omówiłem całą tę sprawę z Mr. Westem. Opowiedziałem mu o wrażeniu, jakie na mnie wywarło dzieło Ruskina, i zaproponowałem przeniesienie wydawnictwa Indian Opinion na farmę, gdzie każdy będzie musiał pracować, za co otrzyma jednakowe dla wszystkich wynagrodzenie wystarczające na życie, a w chwilach wolnych będzie współpracował przy wydawaniu pisma. Mr. West zgodził się z moją propozycją, przy czym ustaliliśmy, że miesięczny zarobek każdego pracownika będzie wynosił 3 funty, niezależnie od jego rasy lub narodowości. Zachodziło jednak pytanie, czy 10, a może i więcej, spośród naszych współpracowników zechce zamieszkać na dość odległej farmie i zadowoli się tym mizernym wynagrodzeniem. Wystąpiliśmy więc z propozycją, aby ci, którym ten projekt nie odpowiada, pracowali na dawnych warunkach. Usiłowali stopniowo zrozumieć przyświecające nam ideały i po pewnym czasie zostali członkami naszej osady. Odbyłem w tym duchu rozmowy z ludźmi współpracującymi ze mną. Nie trafiło to do przekonania Madanjitowi, który uznał moją propozycję za szaleńczą, wyrażając przy tym pogląd, iż doprowadzi to do ruiny całego przedsiębiorstwa, w którym on osobiście pokładał tak wiele nadziei. Następnie Madanjit twierdził, że pracownicy zawiodą, że Indian Opinion przestanie się ukazywać i że trzeba będzie zamknąć drukarnię. Wśród pracujących w drukarni znalazł się Chaganlal Gandhi, jeden z moich kuzynów. Zwróciłem się jednocześnie z tą samą propozycją do niego i do Westa. Mój kuzyn był żonaty, miał dzieci, ale od dziecięcych lat przywykł pracować pod moim kierunkiem. Wierzył mi bez zastrzeżeń. Bez najmniejszego sprzeciwu zgodził się na proponowane przeze mnie warunki i od tej chwili aż do teraz nigdy mnie nie opuszczał. Maszynista Govinda z wami również się zgodził. Pozostali wprawdzie nie zaakceptowali przedstawionego im projektu, ale zgodzili się udać tam, dokąd zostanie przeniesiona drukarnia. Omówienie całej tej sprawy ze wszystkimi zajęło mi, o ile sobie przypominam, nie więcej niż 2 dni. Zaraz potem dałem do prasy ogłoszenie o poszukiwaniu przeze mnie niewielkiego terenu wraz z zabudowaniami położonego niedaleko stacji kolejowej w pobliżu Durbanu. Wkrótce nadeszła oferta z miejscowości Feniks. Mr. West i ja udaliśmy się, by obejrzeć posiadłość. W ciągu tygodnia nabyliśmy 20 akrów ziemi. Było tam niewielkie, bardzo ładne źródełko oraz kilka drzew pomarańczowych i mango. Do tego terenu przylegał inny, liczący 80 akrów ze znaczną liczbą drzew owocowych i rozwalającym się domem mieszkalnym. Kupiliśmy to również, a ogólny koszt wyniósł 1000 funtów. Nieżyjący już Rustomji zawsze pomagał mi w podobnych przedsięwzięciach. Mój projekt mu się podobał. Oddał do mojej dyspozycji używane i nieco już zardzewiałe arkusze blachy z rozbiórki dużego składu oraz inne materiały budowlane. Rozpoczęliśmy pracę. Indusi, cieśle i murarze, którzy wraz ze mną pracowali podczas wojny z Burami, pomogli mi przy stawianiu szopy, w której miała się mieścić drukarnia. Cały budynek, liczący 75 stóp długości i 50 szerokości, był gotów w ciągu niecałego miesiąca. Mr. West oraz inni z narażeniem życia pracowali razem z cieślami i murarzami. W całej tej niezamieszkiwanej i gęsto porosłej trawą miejscowości roiło się od żmij i życie tutaj było połączone z oczywistym niebezpieczeństwem. Z początku mieszkaliśmy w namiotach. W ciągu tygodnia zwieźliśmy cały nasz dobytek do Feniks. Nasza osada była położona o 14 mil od Durbanu i o 2,5 mili od stacji kolejowej Phoenix. Tylko jedno wydanie Indian Opinion było drukowane gdzie indziej, a mianowicie w zakładach drukarskich Mercury. Powziąłem zamiar sprowadzenia do Phoenix wszystkich moich krewnych i znajomych, którzy w pogoni za dobrobytem przybyli tu wraz ze mną z Indii, a pracowali obecnie w różnych zawodach. Każdy z nich przybył tu, szukając bogactw i niełatwo było ich przekonać do drukarni, jednak niektórzy zgodzili się. Spośród nich wytrwał w niej tylko jeden. Maganlal Gandhi. Inni powrócili do swych poprzednich zajęć. Natomiast Maganlal Gandhi na zawsze porzucił swoje przedsiębiorstwo, by dzielić swój los ze mną. A dzięki swym zdolnościom, swemu poświęceniu i oddaniu zajął pierwsze miejsce wśród moich współpracowników, którzy wraz ze mną weszli na drogę poszukiwania prawdy. Był on, jako pracownik i samouk, jedyny w swoim rodzaju. Osada Phoenix została założona w 1904 roku i tam właśnie, mimo niezliczonych trudności, w dalszym ciągu jest wydawany nasz organ Indian Opinion. Trudności, z którymi spotkaliśmy się na początku, zmiany, które zaszły oraz żywione przez nas nadzieje i doznane rozczarowania wymagają jednak oddzielnego rozdziału. Pierwsza noc. Wydanie pierwszego numeru Indian Opinion w Phoenix nie było łatwe. Gdybym nie przedsięwziął środków ostrożności, pierwsze wydanie zostałoby opóźnione lub nie ukazałoby się. Projekt zainstalowania motoru, który uruchomiłby drukarnię, nie bardzo mi odpowiadał. Sądziłem, że ręczna prasa będzie bardziej odpowiadała ogólnemu charakterowi naszego przedsięwzięcia, gdzie wszystkie prace rolnicze miały być wykonywane ręcznie. Okazało się jednak, że jest to pomysł trudny do urzeczywistnienia, wobec czego zainstalowaliśmy spalinowy motor. Poradziłem jednak Westowi, iż należy mieć coś pod ręką na wypadek, gdyby motor przestał działać. Sprowadzono więc koło obrotowe, które można było poruszać ręcznie. Rozmiar gazety, odpowiadający codziennemu pismu, okazał się nieodpowiedni dla leżącej na uboczu miejscowości, jaką był Phoenix. Zmniejszyliśmy go do objętości zwykłego arkusza. Po to, by w razie potrzeby można było drukować numery pisma za pomocą tak zwanej pedałówki. W początkowym okresie, w przededniu wyjścia numeru, pracowaliśmy wszyscy do późnej nocy. Każdy, młody czy stary, pomagał przy składaniu arkuszy papieru. Kończyliśmy pracę zazwyczaj pomiędzy 10 w nocy a północą, ale nocy przed ukazaniem się pierwszego numeru nigdy nie zapomnimy. Arkusze papieru były przygotowane, gdy nagle motor przestał działać. Sprowadziliśmy z Durbanu mechanika, aby go zmontował i puścił w ruch. On i West robili, co mogli, by motor uruchomić. Niestety, wszystko daremnie. Byliśmy wszyscy przerażeni. Zrozpaczony do ostateczności West przybiegł do mnie ze łzami w oczach i powiada: motor nie chce ruszyć. Obawiam się, że nie będziemy mogli wydać pisma na czas. Nic na to nie poradzimy. Szkoda, Les. Zrobimy wszystko, co jest w ludzkiej mocy. A może byśmy spróbowali uruchomić maszynę za pomocą ręcznego koła? Zapytałem, chcąc go jakoś pocieszyć. Nie mamy dość ludzi do tego.

Spróbuję porozmawiać z nimi, zaproponowałem. Gdyby się zgodzili, dalibyśmy sobie radę. Obudziłem cieśli i zwróciłem się do nich z prośbą, aby nam pomogli. Wcale nie potrzebowałem ich długo przekonywać. Oto co mi powiedzieli. A po cóż tu jesteśmy, jeżeli nie możemy pomóc w nagłym wypadku? Wy odpocznijcie, a my popracujemy przy kole. Dla nas to żadna robota. Tymczasem nasi ludzie też już byli gotowi stanąć do roboty. West ucieszył się niezmiernie i kiedy przystąpiliśmy do pracy, zaczął nawet śpiewać psalmy. Ja pracowałem razem z cieślami, a reszta kolejno zastępowała nas aż do 7 rano. Mieliśmy jednak wciąż sporo roboty. Zaproponowałem więc Westowi, by znów wezwał naszego mechanika, żeby spróbował jeszcze raz uruchomić motor, gdyż wtedy moglibyśmy skończyć na czas drukowanie numeru. West obudził go i mechanik niezwłocznie udał się do pomieszczenia, w którym znajdował się motor. No i proszę, wystarczyło, by go dotknął, a motor zaczął działać. Dokoła zagrzmiało od okrzyków radości. I cóż to było? Więc nasza całonocna praca była zupełnie niepotrzebna? Motor zaczął z rana funkcjonować, jak gdyby mu w ogóle nic nie brakowało. Czym to wytłumaczyć? Zapytywałem. Tego się nie da wytłumaczyć, odpowiedział mi West, czy też mechanik. Czasami maszyna zachowuje się tak, jakby i ona potrzebowała odpoczynku, podobnie jak my. Dla mnie uszkodzenie motoru było próbą, przez którą wszyscy musieliśmy przejść. To zaś, że motor zaczął znów pracować, było niejako nagrodą za nasz uczciwy i poważny wysiłek. Numery pisma zostały rozesłane na czas, a każdy z nas czuł się doprawdy szczęśliwy. Upór, z jakim zabraliśmy się do roboty od pierwszej chwili, zapewnił pismu regularne ukazywanie się i przyczynił się do wytworzenia w naszej osadzie Feniks uczucia pewności siebie. Nadszedł czas, kiedy świadomie zrezygnowaliśmy z posługiwania się motorem i pracowaliśmy jedynie za pomocą własnych rąk. Było to, moim zdaniem, odniesieniem wielkiego triumfu moralnego w Feniks. Polak wprzęga się do pracy. Nie przestawałem żałować, że mimo iż sam byłem założycielem osady Feniks, nie dane mi było zostać tu dłużej. Moim zasadniczym zamiarem było stopniowo wycofać się z praktyki adwokackiej, zamieszkać w naszej osadzie, zarabiać na życie pracą własnych rąk i odnaleźć pełnię szczęścia w oddaniu wszystkich swych sił na rzecz rozkwitu Feniks. Niestety, stało się inaczej. Doświadczenie nauczyło mnie, że człowiek często tworzy plany, nie licząc się z wolą Boga i chociaż ostatecznym celem, do którego zmierza, jest poznanie prawdy, to, że owe plany biorą w łeb, nie ma znaczenia, gdyż wynik bywa zazwyczaj korzystny, a niekiedy nawet lepszy, aniżeli się przypuszczało. Nieoczekiwany obrót, jaki przybrały wydarzenia w Feniks, był z pewnością pomyślny, aczkolwiek nie można powiedzieć, by przeszedł nasze pierwotne oczekiwania. Po to, by każdemu z nas zapewnić środki utrzymania z pracy rąk własnych, podzieliliśmy ziemię dookoła drukarni na działki, z których każda miała 3 akry. Jedna z nich przypadła mnie w udziale. Na każdej, choć niezbyt chętnie, pobudowaliśmy niewielkie domeczki z zardzewiałej blachy. Naszym pragnieniem było jednak postawienie lepianek pokrytych słomą lub niewielkich murowanych domeczków, takich, jakie miewają zwykli chłopi. Niestety nie udało nam się tego zrealizować. Kosztowałoby to zbyt drogo. Ich postawienie wymagało więcej czasu, a tymczasem każdemu z nas zależało na tym, by jak najszybciej zamieszkać w osadzie. Naczelnym redaktorem wciąż był Mansuk Lal Nazar. Nie zgodził się z nowo obraną przez nas zasadą wspólnego zamieszkiwania i pozostał w Durbanie, gdzie znajdowała się filia redakcji i stamtąd redagował Indian Opinion. Wprawdzie płaciliśmy zecerom za składanie pisma, ale naszym celem było nauczyć każdego z członków naszej osady sztuki składania, najłatwiejszego, choć chyba najnudniejszego procesu drukarstwa. Ci, którzy nie znali jeszcze tej pracy, byli w trakcie uczenia się jej. Ja byłem jednym z ostatnich niedołęgów, natomiast Maganlal Gandhi prześcignął wszystkich. Mimo iż nigdy przedtem nie pracował w drukarni,

0: stał się wzorowym zecerem i nie tylko osiągnął znaczną szybkość w pracy, lecz ku memu największemu zdziwieniu w krótkim czasie znakomicie orientował się we wszystkich innych dziedzinach związanych z drukarstwem. Zawsze odnosiłem wrażenie, że on sobie nie zdaje sprawy ze zdolności, jakie posiada. Zaledwie zdążyliśmy się przeprowadzić do naszej osady, a nasze domki dopiero co zostały postawione, kiedy musiałem opuścić to świeżo uwite gniazdko i przenieść się do Johannesburga. Nie mogłem jednak pozwolić, by praca dokonywana tutaj była przez dłuższy czas pozostawiona bez należytego nadzoru. Po powrocie do Johannesburga powiadomiłem Polaka o poważnych zmianach, jakie wprowadziłem. Nie posiadał się z radości, kiedy się dowiedział, ile korzyści zaczerpnąłem z książki, którą mi pożyczył. A czy nie byłoby możliwe, abym i ja mógł wziąć udział w waszym przedsięwzięciu? Ależ tak!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa. Potocznie znana jako honey locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
2: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
3: Proszę Państwa, temat jest trudny, ponieważ chciałbym zacząć od fizyki, a wnioski, które będą płynęły ewentualnie światopoglądowe, to może sobie porozmawiamy w czasie dyskusji, którą mam nadzieję po tym takim wprowadzeniu sobie przeprowadzimy. Otóż zacznijmy od tego, że ja będę mówił nauka czasami myśląc fizyka, no jestem fizykiem, w związku z tym w naturalny sposób myślę o fizyce jako takiej nauce, która z której jak gdyby wypływa no, chemia w dużej mierze. Nie wiem, czy do końca biologia, ale w pewnej mierze na pewno tak. To jest nauka, która zajmuje się podstawami naszego rozumienia świata. W związku z tym o niej będę głównie mówił. Otóż zanim w powszechnej świadomości, również w szkole, nauczanie fizyki kończy się tak naprawdę na początku XX wieku. To znaczy, jak dochodzimy do szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina i jak dochodzimy do mechaniki kwantowej, to w zasadzie już jest za chwilę matura i kończymy, mówiąc, że to jest nowa fizyka i w zasadzie nauczanie powinniśmy skończyć. Ostatni tydzień jest temu poświęcony. I to jest, wynika to z przekonania o tym, że ta współczesna fizyka, czyli ta dwudziestowieczna fizyka, jest bardzo trudna. Jest w zasadzie niemożliwa do przekazania. To jest nieprawda. To znaczy, na przykład ogólną teorię względności można by, czyli teorię grawitacji Einsteina, można by w taki sposób przekazać, że ideę można by, w szczególności młodzieży, przekazać w sposób bardzo prosty, ponieważ stoi za ogólną teorią względności, stoi niezwykle prosta zasada. Może do tego dojdziemy w czasie dyskusji, nie chciałbym tutaj poświęcać za dużo czasu ogólnej teorii względności. To by się dało przekazać. Otóż te dwie teorie powstały w XX wieku, które fundamentalnie zmieniły nasze rozumienie rzeczywistości, nasze widzenie świata. To jest ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. Te dwie teorie są tak zasadniczo zmieniły nasze widzenie rzeczywistości, że XX wiek w sensie tego, jak ja patrzę, nie wiem, na ten stół, czy na fakt, że mogę włożyć palec do wody, a w stół nie mogę włożyć, dlaczego niebo jest niebieskie, skąd są kolory, to wszystko w XIX wieku było widziane kompletnie inaczej niż widziane jest teraz. W związku z tym ja bardzo żałuję, że ta wiedza, nie mówię o matematyce, bo matematyka stojąca za tymi teoriami jest rzeczywiście nie jest taka prosta. Znaczy trzeba się trochę do niej tam przyzwyczaić. Natomiast idee stojące za tymi teoriami są bardzo proste i bardzo przekonujące. I wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy na terenie szkoły, to taką uwagę zrobię, że wydaje się, że o tych teoriach i o rozumieniu świata wynikającego z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Niestety to nigdzie na świecie jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Bardzo bym chciał, żeby tak funkcjonowało. Dlatego, że mówi się, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. W związku z tym dobrze jest te przesądy do 16 roku życia odbarwić, czy ich się pozbyć. Otóż jaka jest różnica między takim XIX-wiecznym widzeniem rzeczywistości a XX-wiecznym widzeniem rzeczywistości z punktu widzenia fizyki? W XIX wieku funkcjonowały elektrodynamika, teraz nazywamy ją klasyczną, ale wtedy oczywiście nie wiedziano, że istnieje inna. Termodynamika, mechanika, wszystkie teraz dodajemy przymiotnik klasyczna i wydawało się, że praktycznie wszystko rozumiemy, co w tym świecie się dzieje. Świat był Tak do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku nawet chciano likwidować wydziały fizyki, mówiąc, że wszystko w zasadzie już wiemy, można pozostawić to inżynierom, to o czym tu jeszcze mamy się, nad czym się mamy zastanawiać. Pozostawały drobne problemy typu stabilność atomów na przykład, ale to uważano, że to są jakieś drobiazgi, które się wkrótce wyjaśni. Ponieważ klasycznie atomy, czyli związki pomiędzy naładowanymi dodatnio i ujemnie ładunkami, nigdy nie mogą być stabilne. Dobrze, no ale teraz świat, który widzenie świata było całkowicie deterministyczne. To znaczy, funkcjonowało przekonanie, że jeżeli poznamy stan świata obecnie, to znaczy będziemy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek w świecie, to z całkowitą pewnością odtworzymy historię świata wstecz, jak i będziemy mogli przewidzieć całą przyszłą ewolucję świata. W tym sensie człowiek wydawał się pewną marionetką, w tym sensie, że jeżeli ja na przykład chcę się napić za godzinę herbaty, to wynika ze stanu atomów w moim ciele, czy po prostu jest to jednoznacznie zdeterminowane. I dlatego na przykład na pytanie Napoleona, dlaczego w traktacie o mechanice nieba Laplace nigdzie nie użył, ani razu nie użył słowa Bóg, odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna. Co stało się takim manifestem tej separacji nauki i religii, która skądinąd jest bardzo korzystna, ta separacja. Otóż w XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie. To znaczy, mechanika kwantowa po pierwsze mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest stan świata. I to nie dlatego, że nie mamy narzędzi, tylko jest to immanentnie niemożliwe. Znaczy, próbując stwierdzić, jaki jest stan świata, ten stan musimy zniszczyć. Przekształcić do nieznanego bliżej innego stanu. Po drugie, nawet gdybyśmy znali stan świata, to nie wynika stąd jednoznaczne przewidywanie dotyczące przyszłości, ani jednoznaczne odtworzenie, co działo się w przeszłości. Istnieje pewna nieoznaczoność w tym świecie, która powoduje, że świat jest znacznie ciekawszy tak naprawdę. Świat, w którym wszystko ewoluuje deterministycznie, jest znacznie mniej interesujący niż świat, który zostawia pewną swobodę, który zostawia pewien margines niepewności. Otóż ten fakt, że świat od początku XX wieku, jak gdyby tak jak go rozumiemy, przestał być deterministyczny, ma według mnie kluczowe znaczenie światopoglądowe. Po drugie, tego typu to co na przykład teoria względności wprowadziła, skądinąd nazwa jest bardzo myląca, dlatego że teoria względności często się ją rozumie, że wszystko jest względne. To jest całkowita nieprawda. Znaczy istnieją obiekty, wielkości, których żadna transformacja nie zmieni. To nie jest na przykład tak, że możemy równie dobrze mówić, że Ziemia obraca się wokół Słońca, jak w teorii względności moglibyśmy powiedzieć, że Słońce obraca się wokół Ziemi. Tak nie jest. Te dwa układy się różnią i można powiedzieć, że jeden jest lepszy, mianowicie ten, w którym się obraca wokół Słońca, jest lepszym układem, a drugi jest gorszym układem i nie jest to całkowicie równoważne. Także to tak na marginesie, ta teoria względności to jest zła nazwa, znaczy myląca nazwa. Teraz, jeżeli mamy taki ogląd rzeczywistości, że świat nie jest deterministyczny i ta teoria względności wprowadziła na przykład pojęcie, że czas biegnie inaczej. Dla każdego obserwatora, w szczególności jak się poruszają, czy jak są w polu grawitacyjnym, czas biegnie inaczej. I to jest, znaczy to, że biegnie tak samo, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, prawda? Że taki sam czas panuje w całym wszechświecie i dla każdego. Jest to wdrukowane w nas, prawda, od 300 lat. Newton, który przejął od Galileusza zasady równoważności, wyprowadził błędny

dlatego tego typu myślenie pozwala na zupełnie inne patrzenie na to samo zjawisko. Prawda? Newton ze słynnym jabłkiem, jego wielką zasługą było to, że zresztą po Galileuszu, Galileusz pierwszy to stwierdził, prawda? Przed Galileuszem takie arystotelesowskie myślenie o świecie to było takie, że na ziemi panują ziemskie prawa, a na niebie panują niebieskie prawa. I na ziemi naturalnym stanem jest spoczynek, bo cokolwiek się poruszy, to w końcu staje, a na niebie naturalnym stanem jest wieczny ruch. Natomiast Galileusz pierwszy stwierdził, że ten spoczynek wynika z tego, że istnieją pewne siły tarcia. On jeszcze nie używał oczywiście słowa siła, to wprowadził dopiero Newton. Natomiast, że każdy obserwator dowolnie poruszający się jest równoważny, to wprowadził Galileusz. I z tego Newton jak gdyby wziął tą ideę i stwierdził, dobrze, skoro jabłko spada tutaj na Ziemi jakoś tam, to być może ruch Księżyca wokół Ziemi jest spowodowany przez tę samą siłę, co ruch jabłka. No zastosował to do obliczenia, już wtedy wiadomo było, jaka jest mniej więcej odległość Księżyca od Ziemi i z tych praw można wyprowadzić, jaki jest okres obrotu. Podobno był tak wzruszony, że nawet nie dokończył tego bardzo prostego obliczenia i ktoś za niego dokończył i wyszło mu 28 dni. No i stwierdził, tak, rzeczywiście to samo prawo obowiązuje na Ziemi, co na niebie i potem obliczył również masę Słońca z tego, znając okres obiegu i odległość. W związku z tym to była gigantyczne, że tak powiem, przełom w myśleniu, że te same prawa obowiązują tutaj i wszędzie. Zresztą do tych praw za chwilę wrócimy, bo to jest według mnie kluczowy temat, kluczowa obserwacja. To są prawa fizyki, dlaczego one obowiązują w sposób uniwersalny. I on wprowadził również pojęcie przyciągania. No dla niego to było każde ciało masywne przyciąga. I takie do tej pory mamy wyobrażenie. No dlaczego jabłko spada, czy jak podrzucę kredę, dlaczego ona wraca? No bo Ziemia ma pole grawitacyjne. I na to przychodzi Einstein i mówi, że to, że czas i przestrzeń nie są niezmienne, są elastyczne, są czymś dynamicznym. I w podejściu Einsteina, jeżeli mamy odcinek, puszczam na najlepszą linią prostą w fizyce jest oczywiście światło. W związku z tym między A i B puszczamy sobie światło, no ono się porusza po czymś, co byśmy nazwali linią prostą. Dobrze, teraz podstawiam pod tę linię prostą, podstawiam dużą masę. Co się zmienia? Einstein mówi, że to, co było metrem, staje się 1,5 metra. To, co było sekundą, staje się 1,5 sekundy. Im dalej jestem od tej dużej masy, tym ta zmiana jest mniejsza i bardzo daleko metr jest metrem, a sekunda jest sekundą. Ponieważ światło chce pokonać odległość z punktu A do B po najkrótszej krzywej, to nie opłaca się biec po prostej, tylko lepiej się trochę odchylić, żeby metr to był 1,20 m i wrócić, ponieważ w ten sposób pokona mniejszą odległość niż biegnąc po tym, co było prostą. Ale cały czas światło biegnie po prostej, tylko pojęcie czasu i przestrzeni się zmieniło. I w ten sposób na przykład zakrzywienie promieni to jest efekt nie przyciągania przez Ziemię, tylko zmiany sposobu liczenia czasu i przestrzeni przez Ziemię. To jest tak, jak mamy miasto, prawda, między punktem A i B na mapie. To najkrótsza droga, wiadomo jaka jest. No ale jak po środku postawimy duże miasto, no to lepiej jest objechać to miasto, nawet nadrabiając drogi, bo i tak krócej będziemy jechać i szybciej się znajdziemy w punkcie B. To jest właśnie zmiana sposobu liczenia czasu i odległości, bo kilometr pokonany w mieście zajmuje znacznie dłużej niż kilometr pokonany na pustej drodze. Dokładnie w ten sposób to działa. Podobnie satelita, który krąży wokół Ziemi, to nie dlatego, on nie krąży, ponieważ jest przyciągany, tylko to jest linia prosta. Jakbyśmy wyliczyli, jaka jest linia prosta dla ciała rzuconego w odległości, nie wiem, tam 100 km nad Ziemią,

Ziemią z jakąś prędkością z punktu A do B, no to jest kawałkiem okręgu. To jest linia prosta. Gdyby on chciał się poruszać tak, to by musiał włączyć silniki. Także to samo zjawisko nagle widziane jest w sposób zupełnie różny. Właśnie przez fakt, że wprowadził Einstein dynamiczną czasoprzestrzeń. Także sposób myślenia teraz, na przykład o czasie i przestrzeni, jest zupełnie różny i tego typu pojęcia czy wyobrażenia byłoby bardzo dobrze, gdyby w szkole można było tego typu pojęcia opisywać je. Bo oczywiście wyliczenie, jak z takiej dynamicznej teorii czasoprzestrzeni, jak wyliczyć linię prostą, no to już nie jest, to tego między zupą a drugim daniem się nie zrobi. To trzeba trochę wiedzieć, tam jakieś tensory Riemanna, coś trzeba wiedzieć. Natomiast opisanie tego jest i symetria, idea stojąca za tym jest bardzo prosta. Otóż mechanika kwantowa to jest druga teoria, która zasadniczo zmieniła nasze myślenie o świecie, prawda, w którym w takim myśleniu właśnie czysto deterministycznym zadajemy punkty, zadajemy ich prędkości, no i potem pytamy się, co się dzieje. To mechanika kwantowa mówi, nie ma takiego opisu. To znaczy istnieje pewna funkcja falowa, pewien taki rozmyty sposób opisu. Ta funkcja falowa ewoluuje w sposób deterministyczny, natomiast z tej funkcji falowej nie możemy jednoznacznie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym to też jest obraz świata, który jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz jaki tu jest styk tej powiedzmy pewnego światopoglądu? Otóż zacznijmy od tego, za chwilę rozwinę ten temat może trochę bardziej, bo to jest według mnie kluczowa sprawa w tym momencie. To jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy? Otóż nie istnieje, bo jeżeli światopogląd jest ogółem moich poglądów na świat, to ja mogę zadać zasadne pytania i sensowne pytania, na które nauka nie to, że teraz nie odpowie, nigdy nie odpowie, ponieważ leżą one poza jej paradygmatem. Otóż kluczowym pytaniem, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest pytanie, dlaczego istnieją prawa fizyki. Otóż, nie zastanawiamy się nad tym specjalnie. Opisał to w sposób niezwykle głęboki, jak zwykle Einstein, w powiedzeniu, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To proszę przemyśleć to zdanie, bo to jest naprawdę głębokie zdanie. Otóż, jeżeli ja bym wyciągnął przypadkowy wszechświat z kapelusza, on powinien być chaotyczny. Znaczy, szansa na to, że przypadkowy wszechświat wyciągnięty z kapelusza będzie miał prawa jakiekolwiek, to znaczy, że cokolwiek będzie podlegało prawom, jest zerowa. Co gorsza, w naszym, co lepsze tak naprawdę dla nas, te prawa są uniwersalne, to znaczy obowiązują tutaj i w sąsiedniej galaktyce. Obowiązują dzisiaj i obowiązywały kilkanaście miliardów lat temu, na tyle, na ile znamy ewolucję Wszechświata. Otóż pytanie, dlaczego w ogóle cokolwiek ma podlegać jakimkolwiek prawom, tego się na ogół nie zadaje, a to jest pytanie absolutnie kluczowe. Dlatego, że cała, nie tylko cała nauka na tym bazuje. Bo gdyby takich praw nie było, to jakakolwiek wiedza czy doświadczenie, które bym wykonał, nie dawałoby nic następnym obserwatorom czy następnym pokoleniom. Ponieważ jeżeli z wtorku na środę nagle odwracałaby się przyciąganie grawitacyjne, to co z tego, że ja bym wiedział, że powinienem nieść wazę z gorącą zupą tak, jak czasami by się ona wychlupywała kompletnie bez powodu i bym nie wiedział nawet dlaczego. My korzystamy z tego, że doświadczenia wykonane przez tysiące lat mówią, że trzeba uważać, jak się niesie kamień, bo może spaść na nogę. On nie leci do góry bez żadnej przyczyny, on spada na nogę w idealnie takich samych warunkach.
Żadna wiedza nie byłaby możliwa, gdyby nie było praw, które są niezmienne. Ponieważ jakakolwiek kumulacja doświadczeń czy obserwacji nic by nie dawała, jeżeli te prawa chaotycznie by się zmieniały. I to nie jest tak, że my jedne prawa zastępujemy innymi, bo istnieją głębsze prawa. Ale nadal, dlaczego te prawa w ogóle mogą istnieć? Oczywiście my wiemy dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy powiedzmy 100 lat temu. Prawda, nie wiem, Boeinga 7, tam nie wiem, 5-7 czy 7-6-7 buduje się w ogóle na test na ekranach komputerów. No nie buduje się nawet jakikolwiek, potem to on jest cały zbudowany, dopiero się buduje prototyp i on lata. Na tyle dobrze znamy prawa fizyki, prawda? Więc znamy te prawa, ale nie wiemy dlaczego cokolwiek im podlega. A nie tylko dlaczego cokolwiek, dlaczego wszystko im podlega, co jest jeszcze silniejszym stwierdzeniem. Wszystko i zawsze na tyle, na ile potrafimy wstecz w historię wszechświata spojrzeć. To jest pytanie niezwykle głębokie. I jeżeli gdzieś miałbym powiedzieć, że coś jest dla mnie wskazówką, czy silną wskazówką na istnienie transcendencji, to jest właśnie to, że świat podlega prawom. I to stwierdzenie nie wynika z tych praw. To stwierdzenie jest poza tymi prawami, prawda? Transcendencja, czyli transcandere, czyli przekraczać. To jest coś, co jest poza tym światem i zasadnym pytaniem jest go zadawać, natomiast nie można odpowiedzieć na to pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to jest pytanie spoza nauki, a jest zasadne i jest bardzo głębokie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoł i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. 7 marca w 2006 roku Agnostic Front wydał DVD Live at CBGB. Jest to kontynuacja wysiłku wielu zespołów, które próbowały uratować CBGB przed zamknięciem. Miret twierdzi, że zagraliśmy więcej koncertów w CBGB niż jakikolwiek inny zespół w historii. Zagraliśmy więcej koncertów charytatywnych na rzecz CBGB niż jakikolwiek inny zespół w historii. Kiedy klub został zamknięty, większość nostalgii skupiła się na zespołach punkowych z lat 70. Latem 2006 roku Dis Clafani został zastąpiony przez Josepha Jamesa. 6 listopada 2007 Agnostic Front wydał album Warriors z przebojem For My Family, który w dużej mierze stanowił kontynuację crossoverowego brzmienia thrash metalowego zespołu. W 2008 roku Vinny Stigma rozpoczął solowy projekt o nazwie Stigma. Zespół wystąpił na trasie Persistence Tour w Europie zimą 2009 roku. W marcu tego roku Steve Gallo został zastąpiony przez byłego perkusistę Leeway Jimmy'ego Pokeya Moe. Z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu Victim in Pain, Bridge Nine Records wydało zremasterowane wersje wspomnianego albumu wraz ze swoją pierwszą epką United Blood. Wszystko 17 listopada 2009 roku. W lutym 2010 roku Agnostic Front ponownie zjednoczył swój oryginalny skład, składający się z Rogera Miretta, Vinny'ego Stigmy, Roba Cabuli i Dave'a Jonesa, którzy nie występowali razem od 1984 roku. Na specjalny koncert w Bell House w Brooklynie w Nowym Jorku, aby uczcić 25. rocznicę wydania Victim in Pain, przyszło naprawdę wiele osób. W roku 2011 Agnostic Front wydał swój 9. album studyjny My Life, My Way. Metal Underground nazwał album jednym z najlepszych wydawnictw zespołu do tej pory. Dodanie My Life, My Way to zdecydowanie największe osiągnięcie Agnostic Front. Wszystko od chwytliwych riffów po zaraźliwe wokale, gitarowe solówki i gangowe przyśpiewki idealnie współgra, tworząc niesamowity nowojorski album hardcore. Oficjalnie hardcore powraca. W 2012 roku grupa zagrała na Rebellion Festival w Blackpool w Anglii, a następnie ponownie w 2014-16 roku. W 2012 roku zespół zagrał 3 koncerty z okazji 30. rocznicy, gdzie wykonał w całości nagranie koncertowe z 1989 roku Live at CBGB, oddając hołd nowojorskiej subkulturze hardcore. Podczas australijskiej trasy w 2012 roku gitarzysta Stigma stał się lokalnym bohaterem, gdy małe dziecko wymknęło się matce i wybiegło na drogę. Stigma zareagował natychmiast, wybiegając za nim i odciągając go z drogi sprzed nadjeżdżającego samochodu. Udało mu się odskoczyć, trzymając dziecko, chociaż samochód otarł mu stopę. Na szczęście miał na sobie buty i wyszedł z tego tylko z siniakiem na kostce. W 2013 roku ponownie wzięli udział w trasie koncertowej Persistence, występując jako gwiazda wieczoru u boku Hatebreed. W maju 2014 roku Josepha Jamesa zastąpił Craig Silverman, przyjaciel Stigmy, który grał w innym zespole hardkorowym Slapshot. Silverman kontynuował grę w obu zespołach jednocześnie do 2019 roku. W 2015 roku zespół wydał album The American Dream Died nakładem Nuclear Blast Records, na którym przeważała starsza muzyka zespołu z nutą nowoczesności. Portal Blabbermouth.net przyznał albumowi ocenę 8,5 na 10, stwierdzając: Miret i spółka stworzyli kolejny porywający, przykuwający uwagę album, niemal tak samo jadowity jak My War Black Flag. Zespół kontynuował intensywną trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych, promując album. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1998, Something's Gotta Give. Oto utwory, które za chwilę wybrzmią. Something's gotta give, believe, gotta go before my eyes, no fear, blinded voices, do or die, my war, bloodsucker, the blame, today, tomorrow, forever, rage, Polly, the dog i na koniec crucified. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Władysław Bałtycki kłania się nisko i trochę uniżenie, ale nie za nisko. Tak wystarczająco, żeby nie robić z siebie wariata. Kolejny program z cyklu Najlepsze płyty polskie. Oczywiście wszystko według mojego bałtyckiego uznania. Dziś zdecydowałem się na płytę żadnego zespołu, żadnego wykonawcy kojarzonego z muzyką rockową, a to będzie płyta Ewy Demarczyk. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. To jest ta jedna płyta, która rozniosła system w roku 1967, bo wtedy została wydana przez Polskie Nagrania Muza. O Demarczyk mówi się czasem, że to polska Edith Piaf, ale bardziej mi się kojarzy z Marią Bethanią, elegancko chwytającą jakieś narodowe, rozedrgane idiosynkrazje. Dobra, ja nie jestem taki mądry. Ja nie wiem, co to jest idiosynkrazja. Tutaj mi napisali takie, no to czytam. Chryste Panie, będzie wtopa. Będzie wstyd. Już jest. Oczywiście więcej na tej płycie wpływów klasycznego szansonizmu niż innej muzyki, ale zupełnie nie o to teraz mi chodzi. Myślę raczej o swoistej nieprzekładalności tych utworów, nie tylko w zakresie lingwistycznym, ale też emocjonalnym, o dystynktowności bardzo konkretnego wykonania. Można je nazwać kanonicznymi, ale nie można ich nazwać standardami. One są opatentowane i zarezerwowane. Kompozycje i aranżacje Koniecznego też mają w sobie dziwny dryg jednorazowości i grają ze spokojną przewidywalnością, a tak naprawdę rozrywają swoją konwencję niczym brutaliści modernistyczną bryłę niemal z urzędu, wykluczając jakiekolwiek kontynuacje. Trudno zważyć ten album, bo z jednej strony może być potraktowany jako bardzo poważna, domknięta wypowiedź artystyczna, a z drugiej brakuje mu uniwersalizmu. Chyba najlepiej potraktować go jako precyzyjny zapis doświadczeń pewnego pokolenia, wyraz pewnej historii narodowej i osobistych historii ludzi w nią uwikłanych i nie ma co narzekać, że maniera na dłuższą metę nieco ciężka, że kawałki trochę nierówne. No i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest to płyta, która rozwaliła system. Do tej pory jest bardzo świeża i do tej pory da się jej słuchać zapartym tchem. No a przyszedł taki czas, że spotkali się w jednym miejscu, o jednym czasie Demarczyk z Koniecznym, że była ta atmosfera piwnicy pod Baranami. To wszystko zagrało, zatrybiło, zaiskrzyło i powstała rzecz tak wspaniała. Ewa Demarczyk już nigdy w życiu nie nagrała czegoś tak dobrego. Taka jest prawda. Gwoli ścisłości. Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego, album studyjny, wydany w 1967 roku przez Wytwórnię Polskie Nagrania Muza. Album zdobył tytuł platynowej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Był wielokrotnie wznawiany na nośniku kompaktowym, jednak wydania te nie posiadały autoryzacji samej Ewy Demarczyk. W 1999 roku ukazała się jedyna autoryzowana wersja CD z bonusową płytą zawierającą materiał z singla wydanego w 1963 roku. W 2023 roku nagrania uzyskały certyfikat potrójnie platynowej płyty. Reżyserem nagrania był Antoni Karużas, zaś operatorem dźwięku Janusz Pollo. Autorem okładki był Marek Karewicz. Ja podam tylko tytuły utworów i do jakich tekściarzy zostały zaśpiewane te piosenki. Karuzela z Madonnami, słowa Miron Białoszewski, Garbus, słowa Bolesław Leśmian, Tomaszów, słowa Julian Tuwim, Grand Vals Brillant, słowa Julian Tuwim, Jaki śmieszny, słowa Wincenty Faber, Taki pejzaż, słowa Andrzej Schmidt, Wiersze wojenne, słowa Krzysztof Kamil Baczyński, Pocałunki, słowa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Czarne anioły, słowa Wiesław Dymny, Groszki i róże, słowa Julian Kacper i Henryk Roztworowski, Deszcze, słowa Krzysztof Kamil Baczyński. Zapraszam teraz na około 40 minut uczty muzycznej. Może to nie dla każdego będzie fajne, bo ani rocka, ani hip-hopu tutaj nie usłyszycie. Za to usłyszycie kawał dobrej poezji śpiewanej ze znakomitymi tekstami. Miłego odbioru. Władysław Bałtycki.

czemuś lwemu tkwił na cieniu strunem w swych barach się mieszczę, ciekawym wieczysty leniu, dokąd poniesiesz mnie jeszcze.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda Old School Hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nieczęsto trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli siekiera z utworem Misiowe Puszyści.

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim oldschool psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Renault Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Renault Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid!

0: for me.
1: No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki, witam. Zapraszam na program z archiwum Wax Trax. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę duetu Chris and Cozy. Płyta nazywa się Trance. Genialny twórca muzyki elektronicznej Chris Carter i agentka, prowokatorka Cozy Fanny Tutti wkroczyli na jeszcze mroczniejsze terytorium w 8 utworach. Wykorzystali dynamiczne innowacje studyjne Chrisa i niesławną wyobraźnię Cozy, aby wyrazić niewypowiedziane uczucia najciemniejszej mizantropii. Atmosfera trance jest nieubłaganie pochmurna i kojąco mroczna, od cyberplemiennych rytualnych sekwencji w The Giant's Feet i nieskazitelnego elektro w impulsie po opiumowy arabesk w The Gates of Ancient Cities, zachowujący instynktowny posmak i zamiłowanie do inności. Nawet gdy stają się bardziej popowe te utwory, jak naiwny wokal Cozy i odurzający kornet w Secret, gdy skoczny galop w Until wciąż brakuje im o 10 odcieni do pokrzepienia i w zasadzie definiują to poczucie dystopijnego futuryzmu, którego tak wielu poszukuje w klasycznym elektro z początku lat 80. To naprawdę jeden z najbardziej nowatorskich, niesamowicie wyprodukowanych i ponadczasowych artefaktów sceny Cold Synth z początku lat 80., który polecam z całego serca. Płyta została wydana w roku 1982, o czym zapomniałem powiedzieć. No oczywiście Wax Trax maczał w tym swoje paluszki. A teraz 8 utworów, które przed nami. Cowboys in Cuba, Lost, The Giant's Feet, Impulse, Reeducation Through Labor, Secret, Until i na koniec The Gates of Ancient Cities. Jeszcze raz, rok 1982, Chris and Cozy, płyta zatytułowana Trance.

Thank you.

pod nogami, niczego nie widzę. Rozdeptuję kota, czarne biedaczysko, biegnę jak szalony, rozdeptuję wszystko, wpadam do kałuży.

za miastem. Wpadam na lotnisko. Na lotnisku mokro, na lotnisku ślisko. Lotnisko wojskowe, lecz nie tracę głowy. Niechcący potrącam stacje radarowe. Wpadam na magazyn,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lipca 1969 roku dzięki misji Apollo 11 miało miejsce lądowanie na Księżycu lub też w całości zostało nagrane w Strefie 51, a przynajmniej tak twierdzi jedna z teorii. Według niej pracownicy NASA sfilmowali fałszywe lądowanie w bazie, wykorzystując przy tym księżycowe meteoryty znalezione na Antarktydzie, które miały rzekomo imitować skały na Księżycu, a następnie zrobili pranie mózgów astronautom. Jednak obojętnie co kto myśli o lądowaniu na Księżycu, faktem jest, że niektóre urządzenia kosmiczne, takie jak łaziki i systemy podtrzymywania życia, były testowane na poligonie nieopodal Strefy 51.

zapytać i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasto folią będzie ciepłe.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wzrost ilości danych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że filmy, gry czy muzykę mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko odpalić Spotify, by posłuchać ulubionego albumu. Ale czy on zawsze tam będzie? Niestety nie jest to takie pewne. Już częste są sytuacje, w których gry znikają ze sklepów Apple czy Androida. Wydawcom nie opłaca się po prostu dalsze wspieranie tytułów i przygotowywanie kolejnych aktualizacji lub utrzymywanie serwerów. Dlatego jeśli na emeryturze będziecie chcieli odpalić swoje stare PlayStation 4, najprawdopodobniej będziecie zmuszeni do grania bez żadnych update'ów, zakładając oczywiście, że gry będziecie mieli na płytach. Każdego roku wzrasta tempo generowania danych. Václav Smil przywołuje badanie z firmy Domo, z którego wynika, że w 2018 roku użytkownicy internetu w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu każdej minuty pobierali strumieniowo 97 tysięcy godzin filmów i seriali z platformy Netflix. Odtwarzali niemal 4,5 miliona nagrań wideo udostępnionych przez serwis YouTube. Ponad 18 milionów razy sprawdzali prognozę pogody na stronie Weather Channel, a także ściągali ponad 3 biliardy bajtów innych danych internetowych. Bilion bilionów bajtów. Taką ilość danych wygenerujemy w ciągu najbliższej dekady. Ich zliczanie będzie sprawiało coraz większe trudności. I tu pojawia się pytanie, jakie dane powinny być magazynowane w nieskończoność? Jaki jest optymalny okres ich przechowywania? Czy jeśli nasze prawnuki będą chciały przygotować magisterkę o serialach Netflixa, czy będą one w ogóle dostępne?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Togo. Togo to niewielki kraj w zachodniej Afryce, który boryka się z wieloma problemami, a przede wszystkim z biedą. Znajduje się w pierwszej trzydziestce najbiedniejszych krajów na świecie. Ma burzliwą historię, która obejmuje kolonializm, walki o niepodległość i brutalne polityczne konflikty. Najsłynniejszą atrakcją kraju jest Kutamaku, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam charakterystyczne gliniane domy nazywane takienta. Niektóre potrafią być dwupiętrowe i znajduje się w nich szereg pomieszczeń, w tym na przykład spiżarnie. Niektórzy obawiają się jednak, że jest to jedno z tych miejsc, które niedługo może zniknąć lub przynajmniej straci swój autentyczny charakter. Już dziś część mieszkańców prosi o drobne datki w zamian za fotografowanie ich domów. Togo jest również znane z religii wudu, która jest żywym elementem codziennego życia dla wielu mieszkańców kraju. Do dziś funkcjonują tam targi fetyszy, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju amulety, czaszki czy zmumifikowane głowy zwierząt. Na miejscu lokalni kapłani doradzą, co wybrać i pomogą w przeprowadzeniu magicznych rytuałów. Należy jednak uważać na lotnisku, by nie przywieźć ze sobą pozostałości jakiegoś zagrożonego gatunku. Do dziś wiele osób wierzy w moc wudu. Według oficjalnych statystyk ponad 30% mieszkańców Togo wyznaje tradycyjne religie.

0: Bardzo miło, Grzegorz, że stawiłeś się na moje zaproszenie. No, siadaj, proszę.
1: Dziękuję.
0: Co za kwiaty.
1: Storczyki.
0: Pamiętałeś. To ładnie. To ładnie z twojej strony.
1: Zawsze lubiłaś storczyki.
0: Lubiłam i lubię. Pod tym względem mam stałe upodobania. Jak umrę też. Żadnych chryzantem, kali, tylko storczyki. Tak jak dziś, pamiętaj.
1: To już raczej nie do mnie, Nelly.
0: Do ciebie. Wszystkich przeżyjesz. Całe życie dbałeś o zdrowie. Pijesz ciągle nerwosan?
1: Czasami.
0: No, proszę. Filiżankę herbaty?
1: Jeśli łaska.
0: A kieliszeczek?
1: Z przyjemnością.
0: Chwała ci, panie. Kieliszki są świeżej daty. Ale podstawki powinieneś pamiętać.
1: Zaiste. Jeszcze ze starego mieszkania.
0: Upiekłam biszkopt. O, taki jak lubisz.
1: Wzruszasz mnie, Nelly.
0: No, więc... Mów. Nie jesteś już w wojsku?
1: Od paru lat.
0: Przestałeś być pułkownikiem?
1: No, nie. Przeszedłem po prostu w stan spoczynku.
0: Nareszcie. Generałami tak byś nie został. Dopiero teraz naprawdę mi się podobasz.
1: Trochę późno, Nelly.
0: Łagodne oczy. Jeszcze całkiem, całkiem... Ciepłe, bez tych złych błysków, które zawsze doprowadzały mnie do szału. Siwa czupryna. Ależ ty masz tych włosów. O, nie jeden młodzian mógłby ci pozazdrościć. Cera zdrowa, czerstwa, nie apoplektyczna, broń Boże. Prawdziwie zdrowa, krew i słońce. Ciągle tak dużo maszerujesz?
1: Cóż robić, Nelly?
0: Pewnie. Tyle lat w piechocie. Trudno się dziwić. Marszałek też dużo chodził. A to przecież twój wzór. Ideał wyszedł ci na zdrowie.
1: Tym razem.
0: Masz rację. Nie należy się poddawać.
1: W moim wieku, Nelly...
0: Nie zawracaj głowy. W końcu ile ty masz lat?
1: 94. rocznik, moja pani.
0: No właśnie. Zaraz, to dopiero 76 i to nie całe, bo jesteś przecież z września.
1: To mało?
0: O, znałam starszych, mój chłopcze. Choćby Sergiusz, jest dużo starszy od ciebie.
1: Umarł przed 3 lata.
0: Co ty powiesz? Nic nie wiedziałam, mój Boże. Cóż to był za mężczyzna?
1: Był... 32. aleja, jeżeli pragniesz go odwiedzić.
0: Nie lubiłeś go.
1: To prawda.
0: Byłeś o niego zazdrosny.
1: Możliwe.
0: Zupełnie niepotrzebnie. Nie był moim kochankiem.
1: Ale go uchodziłaś.
0: Ze względu na jego żonę. Miała pyszczek jak rozłupany orzech. I bez przerwy się gorszyła, biedactwo. Sergiuszu, ach, Sergiuszu, o, koszmarna purchawka.
1: Spotkałem ją niedawno.
0: Powinna była umrzeć pół wieku temu. Już przed pierwszą wojną wyglądała, jakby ją na siłę wyciągnięto z rodzinnego grobu.
1: O, przesadzasz. Jak zwykle.
0: Będzie żyła 100 lat. Przekonasz się. No, ale do rzeczy. Ciekaw jesteś zapewne. Dlaczego akurat dziś, po tylu latach, zapragnęłam twojego widoku?
1: Pewien rodzaj ciekawości mam już za sobą, Nelly.
0: Ejże. Więc po co tu przyszedłeś?
1: Miałem powody. Ale słucham cię.
0: Właśnie tak jak dzisiaj, mój drogi. 12 marca 1900... A mniejsza o to, którego roku. Ujrzałam cię po raz pierwszy.
1: No i co? To wszystko?
0: Wszystko.
1: I z tej okazji ten biszkopt?
0: Właśnie. Nie cieszysz się? Nie cieszysz się, że pamiętałam, Grzegorzu?
1: Zawsze byłaś zwariowana, Nelly. Ale na starość przeszłaś siebie.
0: Czy to takie dziwne? W końcu byłeś moim mężem. Może nie najlepszym, ale pierwszym. Przez 4 lata żyliśmy zupełnie szczęśliwie.
1: No, z tym szczęściem różnie bywało, moja Nelly. Nie należysz do osób najłatwiejszych.
0: Być może. Ale mnie kochałeś. Może właśnie dlatego.
1: Zostawmy, moja droga, zostawmy. Wszystko dawno zarosło trawą. Mówmy o czymś innym.
0: Zawsze byłeś pesymistą, bez wyobraźni.
1: A ty szalałaś za idiotami z Fantaliona, wiem.
0: Boże, jak miło. Jeszcze trochę i będzie awantura. To cudowne. Czuję, że nie jest z nami tak źle, Grzegorzu. Powiedz mi, kochanie, czy czasem nie żałujesz, że nie mieliśmy dzieci? Bo mnie się staje, że gdybym miała z tobą dziecko, wszystko byłoby inaczej.
1: To ci się tylko zdaje, Nelly. Nie jesteś typem matki.
0: Twoja łatwość sformułowań zawsze wprawia mnie w osłupienie. Herbaty?
1: Dziękuję. Pod wieczór unikam płynów.
0: Nie uduczyłeś się, widzę.
1: Czego?
0: A ciągle bębnisz.
1: To nerwowe.
0: No odkąd cię znam, zawsze bębniłeś w stół.
1: Bo zawsze byłem nerwowy, Nelly.
0: Masz silne nerwy.
1: Może.
0: Przestań, no wiesz przecież, że to mnie drażni.
1: Przepraszam, zapomniałem już, że nie będę. Spodziewasz się jeszcze kogoś?
0: Nie jest wykluczony. Powiedz mi, Grzegorzu, dlaczego się nie ożeniłeś?
1: Gdybym wiedział, że będziesz zadawać tyle pytań, najpewniej bym nie przyszedł.
0: Sprawiłam ci przykrość.
1: No skąd? Po prostu nie lubię być przesłuchiwany.
0: No to nie jest przesłuchanie. Jestem ciekawa, Grzegorzu.
1: No co ci to da?
0: Chcę wiedzieć, dlaczego nie ożeniłeś się po raz drugi.
1: Ponieważ za pierwszym razem nie byłem szczęśliwy. Czy ci to wystarczy?
0: Nie.
1: Więc co chcesz jeszcze usłyszeć?
0: Już nic. Nie będę więcej pytać. Rzeczywiście to nie ma sensu.
1: Chyba się nie obraziłaś.
0: Acz nie.
1: No, dawniej o byle co się obrażałaś.
0: Dawniej, a teraz nie.
1: No. Za długo się znamy. Co tu dużo gadać, uroda urodą, a kawał diablicy to z ciebie był.
0: Na ówczesne czasy.
1: Nie tylko. Ale człowiek kochał. Mój Boże. No w końcu nie ja jeden się w tobie kochałem.
0: Całe szczęście.
1: Tak. Wszystko ci mogę wybaczyć. I to, że urządzałaś skandale w kasynie. I to, że musiałem się tłumaczyć przed oficerami mojego pułku. I to, że na manewrach w Wilnie obraziłaś generała. I to, że w euforii wyrzuciłaś przez okna hotelu Bristol swoją koszulkę, krzycząc na całą ulicę: łapcie, chłopcy, który złapie ten mój.
0: Ależ ty masz pamięć. Wiesz, ja o tym zupełnie zapomniałam.
1: Jednego ci tylko nie wybaczę.
0: Mianowicie?
1: Teodora.
0: Wiedziałam.
1: Nelly, stoję nad grobem. Przez wiele lat o tym myślałem. W końcu miałem dużo czasu. Ja nie rozumiem, coś ty w nim zobaczyła.
0: To był błąd, Grzegorzu. Pomyliłam się.
1: Rozumiem romans, chwilowy szal, ale wzięłaś z nim ślub. Specjalnie przeszłaś na prawosławie.
0: A co miałam robić? Wiesz dobrze, jak trudno było przed wojną o rozwód. To nie to, co dziś.
1: Ja cię nie zatrzymywałem.
0: Do dziś jestem ci wdzięczna. Zachowałeś się jak prawdziwy dżentelmen.
1: Przyznaj się. Imponowało ci, że jest konsulem.
0: No wiesz, w końcu nie byłam żoną stróża. No,
1: ale zawsze konsul w Panamie to nie major Wołkowysku.
0: Gdybyś umiał ze mną postępować, nigdy bym od ciebie nie odeszła.
1: Bankiety, wielki świat, kulisy MSZ. To robiło wrażenie, Nelly. A Teodor potrafił podsycać ogień, celebrować. W końcu był tym dyplomatą.
0: Ktoś, kto by nas słuchał, mógłby pomyśleć, że nic innego nie robiłam przez całe życie, tylko uwodziłam mężczyzn. Przykro mi, Grzegorzu, że nie dostrzegłeś we mnie innych wartości.
1: Dostrzegłem, Nelly, dostrzegłem. Całe moje nieszczęście, że dostrzegłem. Dlatego godziłem się na wszystko. Nie możesz narzekać na brak tolerancji z mojej strony.
0: O tak, na pewno.
1: Chciałem dla ciebie jak najlepiej.
0: Wiem.
1: A jednak mi nie wierzyłaś. Kiedy cię ostrzegałem przed nim, myślałaś, że jestem zazdrosny.
0: Upór to moja największa wada.
1: Historia niestety potwierdziła moje obawy. Nie okazał się zbyt wybitnym mężem stanu.
0: Nie. W tym wypadku muszę go bronić. Był w przymusowej sytuacji.
1: Ratował własną skórę.
0: Kłamstwo. Był szczerym patriotą.
1: Patrioci bili się w polu. Do ostatniego naboju.
0: Nie wszyscy mogli.
1: Dekował się, jak ta cała banda. Bohaterowie ostatniej linii.
0: Jesteś niesprawiedliwy. Wszystko można powiedzieć o Teodorze, ale tchórzem nie był. W tym okresie nie byłam już jego żoną. Mogłabym więc z powodzeniem przychylić się do twoich sądów. Ale wiem, że są krzywdzące, nie odpowiadają prawdzie. Jako mężczyzna, miał swoje wady, przyznaję. Ale trzeba, mój złoty, odróżniać życie prywatne od działalności publicznej. Nie można się tak zacietrzewiać.
1: Widzę, że cię nie przekonam.
0: Nie o to chodzi. Powiedziałam, że go nie bronię jako mężczyzny. Jesteś wyjątkowo pamiętliwy, Grzegorzu. Zupełne przeciwieństwo Sylwestra. On wszystko puszczał w niepamięć.
1: Nie wiem, co on robił, Nelly. Nie znam Sylwestra i nie porównuj mnie z nim. Bardzo cię proszę.
0: Myślę, że mimo wielu różnic przypadlibyście sobie do gustu.
1: Niby dlaczego?
0: Obydwaj nie znosicie Teodora. Oj, przestań bębnić w stół. Już raz cię o to prosiłam.
1: Wiesz, nikt nigdy nie potrafił mnie tak zdenerwować jak ty. Przysięgam.
0: Powinieneś być wdzięczny. Zdenerwowany staruszek przypomina człowieka, a spokojny żywego trupa.
1: Dziękuję. Jesteś wyjątkowo miła.
0: W naszym wieku nie należy się bawić wersel. W końcu stoimy codziennie przed lustrem. Wiemy, dokąd nas zaniosą i kto przyjdzie na nasz pogrzeb.
1: O, tego niestety nie wiemy, moja droga. Poza tym mam nadzieję przeżyć paru przyjaciół.
0: Na pewno. Twoje zdrowie, Grzegorzu.
1: I twoje.
0: Wybacz, starej wariatce.
1: Jesteś wciąż taka sama, Nelly.
0: Nie bardzo mnie lubisz. To dobrze. Najgorzej, gdybyś o mnie zapomniał. To by było najstraszniejsze.
1: Trudno cię zapomnieć, Nelly.
0: Myślisz? Co, nie smakuje ci mój biszkopt?
1: Jest znakomity.
0: Widzę, mordujesz ten kawałek od godziny. Dawniej zjadałeś wszystko za jednym zamachem i ciągle ci było mało.
1: Dawniej miałem 30 lat, Nelly.
0: Ale biszkopt był dużo gorszy, zapewniam cię. Dawniej nie umiałam tak piec jak dzisiaj.
1: Miałaś co innego na głowie. Biszkopty piekła Kazimierzowa.
0: Wszystkie ciasta robiłam sama. Świetnie o tym wiesz.
1: Możliwe, nie warto się spierać.
0: Kogo to Bóg prowadzi?

0: jest. Matiuszka Subotyn pobłogosławił nas na nowej drodze i trzymał koronę.
1: Na szczęście nie czekaliśmy do srebrnego wesela. Nie widzieliśmy się ładny kawałek czasu i z radością cię oglądam. Pokaż się. A, zawsze szarman.
0: Pozwól, Teodorze.
2: Nie muszę panów przedstawiać.
1: Oho, pan pułkownik, co za spotkanie. Czas stanął w miejscu.
3: Właśnie, zupełnie jak przed wojną.
2: Siadaj, Teodorze.
1: Dziękuję, dziękuję.
2: Pijesz kawę, prawda? Nie zmieniłeś przyzwyczajeń.
1: A zawsze, małą, ale za to po turecku.
2: Wiem, ciągle były od awantury.
1: No, wystawiasz mi okropne świadectwo, pułkownik, gotów pomyśleć, że oddał cię w ręce jakiegoś potwora, który o głupie parzenie kawy robi piekło na cały dom.
3: A tymczasem było odwrotnie.
1: A tego nie powiedziałem.
3: Spodziewam się.
2: Grzegorzu.
3: Tak.
1: Pozwolicie państwo, że zapalę.
2: Oczywiście. O, dziękuję. Już podaję popielniczkę.
1: Dziękuję. Tak, śmieszne to wszystko, pułkowniku. Obydwaj byliśmy mężem Korneli, obydwaj dawno przestaliśmy nimi być, a niechęć pozostała ta sama.
2: Proszę cię.
1: Bóg zaplaci. Na dobrą sprawę z punktu widzenia zdrowego rozsądku powinniśmy mieć pretensje do niej. Tylko i wyłącznie. To ona z nas zakpiła. Teraz i przed laty.
3: A pan? Pan nie?
1: No zgoda, ale rachunki się wyrównały. Ode mnie też odeszła.
3: No to pańska rzecz.
1: A satysfakcja? Nie odczuwa pan żadnej satysfakcji? Że mnie i tak jak i pana wystawiła do wiatru?
2: Uspokójcie się, drodzy moi. Pomyślałby kto biedactwa. W końcu nie byłam taka okropna, skoro tu siedzicie razem.
1: To zupełnie inna sprawa. I byłaś i jesteś kobietą mego życia. Nie wstydzę się tego powiedzieć przy świadku. Nieżyczliwym zresztą. Ale pytanie pozostaje. Dlaczego twój mąż...
3: Nie jestem już jej mężem.
1: No, ja też, no pardon, skleroza, tak mi się wyrwało. Dlaczego pułkownik ma ciągle żal do mnie, a nie do ciebie?
2: Bo nie jesteś kobietą jego życia. Gdybyś był, nie zadawałbyś takich pytań.
1: Nie uważa pan, pułkowniku, że nasza eksmałżonka zbyt śmiało sobie z nami poczyna?
3: Pańska zasługa.
1: I wzajemnie.
3: Za mojej kadencji była zupełnie...
1: Nie, no proszę mnie nie rozśmieszać.
3: Tak długo przewracaliście jej w głowie hołdy, prezenty, zakręcia, aż w końcu uwierzyła.
2: Mój Boże. Ach, jak to przyjemnie posłuchać na stare lata. No mówcie, mówcie, nie przeszkadzajcie sobie.
1: Ach, nie ma co rozpamiętywać. Rzeczywiście. Chciałem panu tylko powiedzieć, że osobiście nie czuję do pana urazy. Myślę, że gdybyśmy się poznali bliżej, zmieniłby pan do mnie stosunek.
3: Nie sądzę. No właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na temat pańskiej bohaterskiej postawy podczas kampanii wrześniowej. Nelly próbowała pana bronić z mizernym skutkiem.
1: Ma mi pan coś do zarzucenia?
3: Nie. Szkoda tylko, że już czwartego dnia wojny wiał pan swoim służbowym adlerem na czele całego orszaku.
1: Wypełniałem misję specjalną.
3: O, aż się za panem kurzyło.
1: Wiozłem tajne archiwum. Akta wagi państwowej.
3: No, znamy tę wagę. Kiedy ja z moim pułkiem próbowałem wyjść z okrążenia, pan trzymał za nas palec i żarł rumuńskie winogrona w Czerniowcach.
1: Jako zwykły oficer liniowy nigdy nie zrozumie pan wyższej racji stanu.
3: No, na pewno, na pewno.
1: Nie jest pan zdolny wyjść poza własne oko. Bardzo mi przykro, ale tak jest. A o losach współczesnej wojny decyduje nie ilość przelanej krwi, ale dyplomatyczna gra, o której pan, pułkowniku, nie ma zielonego pojęcia. Niestety. No,
3: zostawmy. Polegli nie mogą się bronić. Pan, panie konsulu, zawsze będzie miał nad nimi miażdżącą przewagę. Pan żyje. Ogłasza wspomnienia, dokumenty, wagi państwowej. Rzecz jasna. No, czytałem. Pasjonująca lektura.
1: Tak, muszę przyznać, że nie potrafię tak nienawidzić. Totalnie i bez sensu. To godne podziwu, pułkowniku. Naprawdę.
3: No, najłatwiej się tłumaczyć w ten sposób.
1: Odbiłem panu żonę, fakt. Potem mnie ją odbili. Sylwester. Ja nie darzę go sympatią, ale nigdy nie ośmieliłbym się w towarzystwie kwestionować jego dorobku naukowego, wiedzy, postawy obywatelskiej, tylko dlatego, że ożenił się z moją żoną. To żałosne. Czy nie mam racji, Cornelio?
2: Trudno mi się wypowiedzieć, Teodorze, ze zrozumiałych względów.
1: Każdy rogacz sam w sobie jest istotą śmieszną. I nic na to nie poradzimy, pułkowniku. Ale rogacz ziejący nienawiścią do rywala to już postać z operetki.

0: Publiczność ma prawo domagać się bisów.
1: Mówiliśmy, zdaje się, o panu, panie konsulu, a nie o teorii zdrady małżeńskiej. Sprytnie się pan wywinął. Lata dyplomacji nie poszły na marne.
2: Wybaczcie, panowie, ale powyższa wymiana zdań nie wnosi nowych elementów do dyskusji. Proponuję skończyć. I wypić zdrowie pani pułkownikowej i pani konsulowej. Dwóch pięknych pań, które kiedyś, bardzo dawno, moi mili, dzieliły z wami małżeńskie łoże w rozkwicie swoich lat, urody i seksu, jakbyśmy teraz powiedzieli, które każdemu z was dostarczyło odmiennych emocji, a dziś biedactwa są już na zasłużonej emeryturze.
0: W takim razie pozwolisz li, że zabawię się gospodarza.
2: Proszę, od dawna na to czekałam.
0: Musisz wypić podwójnie. Jest... Trudno, słowo się rzekło.
1: Nie, ja już nie mogę. Lekarz mi zabronił.
0: Od jednego kieliszka szlak pana nie trafi.
1: Nie wiadomo.
0: Co prawda mam szczęśliwą rękę, ale w takie szczęście nie wierzę.
2: Mój Boże, dawniej nie trzeba go było namawiać. Sam się zapijał na śmierć.
1: Szczególnie po twoim odejściu. No, już, wystarczy. Nie było to najmądrzejsze. Przyznaję.
2: No, nie zwalaj na mnie, zawsze piłeś jak smok. To był między innymi powód, dla którego zdecydowałam się odejść i wyjść za Teodora.
0: No przecież ja piłem dwa razy więcej od niego.
2: To prawda, miałam dziwne szczęście do pijących.
0: To nie szczęście, li, to reguła. Inaczej trudno wyjść za mąż.
2: Nalałeś na serwetę, Teodorze, niemożliwie cię ręce trzęsą.
0: A dawno nie byłem pod czaszy, w tak wytwornym gronie.
2: No to co, Grzegorzu, czekamy.
1: Wolałbym ominąć tę kolejkę, Nelly.
2: Oj, nie masz pojęcia, jak mnie denerwuje ta twoja starcza abstynencja.
1: Alkohol mi szkodzi. Nie możesz tego zrozumieć.
2: Przesada. Z jednej skrajności w drugą. Albo wódka leje się strumieniami, bachanalie dzień i noc.
1: Ho. Kiedy to było, złota moja?
2: Albo zioła, bieganie po lekarzach, płukanie nerek, ceregielarz, trudno wytrzymać.
1: No, czuję, że dawno powinienem stąd wyjść.
2: No, już więcej nie będę. Nie chcesz pić? To nie pij, tylko się nie złość.
1: Jeden ostatecznie mogę.
0: No, nareszcie, nasza bohaterka i zawsze zwycięży.
1: A co on ciebie tak głupio nazwał? Li, czy ty jesteś Chinka? Nie drażni cię to, Nelly.
2: Przyzwyczaiłam się. No, za nasze spotkanie, chłopcy. Oby tak w przyszłym roku, w tym samym składzie.
0: On poczuł wódkę przez drzwi.
2: Przepraszam, muszę otworzyć.
3: Witaj, droga Koro. Wybacz to haniebne spóźnienie, ale wyklady się przedłużyły. Kajam się.
2: Mogłeś co prawda zadzwonić, ale nie miałeś tego zwyczaju jako mąż. Śmieszne by było, żeby wymagała tego od ciebie teraz, w stanie kawalerskim.
3: Jestem niepoprawny, do końca życia się nie nauczę.
2: Ach, co za wspaniałe stolczyki. Rozbroiłeś mnie, Sylwestrze.
3: No, trochę się nabiegałem. Nie można ich nigdzie dostać.
2: No, pośpiesz się, Sylwestrze. Całe życie trzeba na ciebie czekać.
3: Już idę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Przyszedłem, widzę, ostatni.
0: No, byłoby dziwne, gdyby pan wszedł pierwszy. Jakaś kolejność obowiązuje.
2: No, was z Teodorem nie muszę przedstawiać. Tylko ty, Grzegorzu.
1: Nie miałem przyjemności.
2: Nic dziwnego, byłeś wtedy w Oflagu. Pozwolisz zatem. Sylwester Herbaczyński, profesor zwyczajny SGGW, członek rzeczywisty pan. Miałam zaszczyt być jego żoną tuż po wyzwoleniu. Grzegorz Karolczyk, pułkownik w stanie spoczynku, kawaler orderów, mój pierwszy mąż z lat wielkiego kryzysu 1929-1933.
3: Bardzo mi miło. Wiele o panu słyszałem.
2: A prezentacji stało się zadość. Możemy wracać do stołu. Ty, Sylwestrze, wolisz raczej obok Grzegorza, prawda?
3: No, jeżeli mam być szczery.
2: W takim razie bądź łaskaw.
0: Ja już powoli będę uciekał, Li.
2: Dokąd? Co cię goni? Dom, żona, dzieci?
0: No, zostawiłem trochę roboty.
1: Ale... Boże, pan, wspomnienia nie uciekną. Państwo po to dało nam emeryturę, żebyśmy się wreszcie przestali śpieszyć i spokojnie mogli pogadać.
3: Czuję, że wprowadziłem zamieszanie.
0: Nie, ale skąd po prostu za dużo rodziny, profesorze, jak na mój gust.
2: I wy nigdy nie zmądrzejecie, nigdy, całe życie jak koguty. Dawniej jeszcze można było od biedy zrozumieć, ale dziś spójrzcie na mnie, o co tu się bić, panowie, trochę zastanowienia.
3: No,
2: swoją drogą, ja nie spodziewałam się takiej zawziętości, szczególnie po tobie, Teodorze. No bądź co bądź konsul i absolutny brak opanowania.
1: Nie, no niechże pan siada, Teodorze. Otello w pańskim wieku? Sam mi pan przed chwilą klarował, zupełnie słusznie, że nie ma co robić operetki.
2: Mali chłopcy, słowo daję. Przedtem Grzegorz, teraz ty, a siadaj wreszcie, Dorku, i przestań zawracać głowę.
0: Ja nie wiem, może tylko ja tak reaguję, panowie, ale jest w tym coś niezdrowego.
2: Nie bądź śmieszny.
0: Zaprosiłaś każdego z nas oddzielnie w rocznicę ślubu.
3: Albo rozwodu.
0: Wszystko jedno.
3: Myśmy właśnie 12 marca uzyskali skorą rozwód.
0: No możliwe, ale jest to na pewno dzień ważny, z którym każdy z nas łączy osobiste wspomnienia.
3: No niewątpliwie.
0: Tymczasem Kornelia właśnie w tym dniu zebrała nas wszystkich do kupy, nic nikomu nie mówiąc, i urządziła sobie coś w rodzaju zjazdu. Na miły Bóg. Nie jesteśmy kombatantami z jednego oddziału, ani nie zdawaliśmy razem matury, żeby się po latach spotykać na koleżeńskiej lampce wina.
1: Ale jest w tym sporo racji, bez wątpienia. Ale skoro już siedzimy, nie ma co robić tragedii.
3: Oczywiście. Gdyby któryś z nas był aktualnym małżonkiem Korneli, no wtedy, przyznaję, sytuacja mogłaby być niezręczna. Ale po tylu latach sprawa ulega przedawnieniu automatycznie, nie?
0: A dobry sobie. Przyszedł trzeci i wybacza nam łaskawie. My możemy mieć żal do pana, ale pan do nas w żadnym wypadku. Ostatni zawsze z górą.
3: W stosunku do pana zgoda, ale pułkownika, z pułkownikiem jesteśmy obcymi ludźmi.
0: Moim kosztem, bo ja was przedzieliłem, ja.
2: To niesmaczne, to dobrze, zachowujesz się okropnie.
1: Nie umie pan przegrywać, drogi panie, o co?
0: I nie o to chodzi, pułkowniku.
1: A o co? Niby dlaczego pańska sytuacja ma być gorsza od mojej? Nie widzę powodu. Aha, tylko ja umiałem się zachować, a pan histeryzuje jak stara baba.
2: Gorzej.
1: No przepraszam cię, Nelly, zawsze był z niego kawał mięczaka. Nie chciałeś wierzyć, masz, przyjrzyj się. To samo było we wrześniu.
0: Co we wrześniu? Co on z tym wrześniem? Tłumaczyłem już panu, że wypełniałem misję specjalną na polecenie ministra.
1: No dobrze, no niech będzie ministra. No już, zgoda. Ale tylko nie rób pan tyle halasu i zajmij miejsce. Ze względu na obecność pani domu. Wypada.
2: To nie twoja natura, Grzegorzu. Jak się uprze, koń mi nie wyciągniesz. Z góry przegrana sprawa.
0: Nie rób ze mnie idioty, Li. Bardzo cię proszę.
2: No sami widzicie, panowie. Dłużej niż 4 lata nie sposób było wytrzymać. Co drugi dzień dawał podobne koncerty. No ostatni raz cię proszę, Doreczko. No usiądź jak wszyscy przy stole.
1: No już, panie Dorku. Było, przeminęło. Postawmy krzyżyk. Mimo, że jestem starszy, odwołuję, co powiedziałem. Nie przedłużajmy. Dla dobra ogólnej atmosfery.
0: I tak nie mogę od razu wyjść. Jestem zgrzany. A dziś wyjątkowo paskudna śnieżyca na dworze.
1: A, jednak dyplomata wybrnął z honorem. No, muszę sprawiedliwie przyznać, Nelly, że pod jednym względem twój nerwowy eks-małżonek miał rację.
2: Mianowicie?
1: Myślę, że wszystkich nas to w jakiś sposób niemile dotknęło.
2: A? Wreszcie.
1: No, chodzi oczywiście o datę.
2: No?
1: Zwróciliście uwagę, panowie? 12 marzec. Zawsze ten sam dzień.
3: Albo ślub, albo rozwód.
1: O, właśnie. Wybrałaś dla nas wszystkich ten sam dzień, Nelly. Zbieg okoliczności? A może perfidy?
0: O! Wreszcie padło właściwe słowo. Teraz chyba rozumiecie, że nikt z nas nie wygrał. Ani pan profesorze, ani ja, ani on. Nikt. Łudziliśmy się tylko w świętej naszej naiwności, że walczymy, zwyciężamy, jesteśmy kochani. Ale ona wiedziała od początku, od pierwszego dnia znajomości, z góry wiedziała i śmiała się w kulak. Teraz też masz prawo i absolutnie. Posadziłaś 3 starych pryków przy jednym stole, ponumerowałaś, każdy przyniósł storczyki, cudowny żart, bogi zrywać.
2: A to 3 razy sztuka, Teodorze.
0: Nie wiem, nie jestem taki pewien.
1: Wypijmy lepiej. Panie Dorku.
2: Ty? A lekarz?
1: Co tam lekarz?
3: W końcu nie ma się co oszczędzać. O,
1: pan profesorze jeszcze młody, przed emeryturą.
0: A nie taki znów młody, 6 lat młodszy ode mnie. 906 rocznik.
3: Jak zapamiętał granie.
1: No, chłopcy, nasze kawalerskie. O, wy nam się.
2: A ja?
1: No. A co ty? Ty idź do kuchni i przygotuj coś do zjedzenia. Nie będziemy ciągle pić pod biszkopt. Zwariować można. Ciągle słodko w gębie.
2: Nie poznaję cię, Grzegorzu.
1: No, już, babciu. Nie ma co. No, dość kokieterii. Zakrzątnij się kolorondelków. Najlepiej coś gorącego, bo jeżeli mamy serio pić, to musi być solidny podkład.
2: Ale tyle lat się znamy i nigdy, no ja nie jestem przygotowana.
0: A wielka szkoda, jak się zaprasza 3 byłych mężów, to trzeba coś, niecoś odpisać na strawie. Trudno. Cienka herbatka nie wystarczy. Nie te czasy, kiedy to ramionko, buzia w ciupi i człowiek piał z zachwytu.
2: Ale starsi panowie są na ogół mniej wymagający pod wieczór.
1: Póki nie zaczną pić. Leśnie. A jak piją, żrą za cały pułk szkoleżerów. Tak, panowie?
0: A
3: jest, panie pułkowniku.
1: Od razu widać, że chłopaki po wojsku.
2: Zobaczę, czym mogę was uraczyć.
1: Zobacz, kochanie, zobacz. No, panowie... A my tymczasem, żeby nie tracić czasu, strzelimy sobie po jednym szczeniaku.
3: No.
1: Ku chwale ojczyzny.
0: A nie ma czym przekąsić. Całe życie była skąpa, ale na starość wąż ją przegryzł na wylot.
1: A co robić?
0: Wbija w materac nieboga. Całe szczęście, że nie moją rentę.
1: Ani moją.
0: To pan Sylwek, zdaje się, jeszcze trochę doinwestowuje.
3: Ale skąd od 5 lat basta?
0: No, lepiej późno niż wcale.
1: Każdy walczy jak może. Panowie, broń nabita. Cel, pal!
0: O, ale mocna. Wódkę robi dobrą, to jej trzeba przyznać.
1: Mój przepis. Jeszcze z Wołkowyska, kiedy bawiliście się w piasku.
0: No, bez przesady, pułkowniku, tylko 6 lat różnicy.
1: 6?
0: No tak. Patrz, pan cholera. W równych odstępach czasu nas sobie dobierała. 6, 6 i 6.
1: No rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi.
0: Ja też, dopiero profesor mi uprzytomnił.
1: Nic, nie my pierwsi, nie my ostatni.
0: Następny.
1: No nie ma prawa.
0: No ile się orientuje? Pan Sylwek był ostatni, tak?
3: No chyba tak, ale kto to może wiedzieć?
1: No pewnie, no. Może mieć kogoś na boku.
0: Jeśli kochanek powieszę, słowo honoru.
1: A nie wpadajmy w panikę. Wszystko zaraz się wyjaśni.
2: Nie macie przypadkiem drobnych? Potrzebuję 5 złotych, posłaniec.
3: Może ja będę coś miał zaraz. Jest. Służę ci.
2: Dziękuję.
0: A nie mam zamiaru dokładać do cudzych interesów.
2: Zupełnie gdzie stawiać. Chyba najlepiej na oknie.
0: Miał pan rację. Jakby nie było innych światła.
3: 9 sztuk? Najwięcej z nas wszystkich? Ciekawe kto.
0: No, w każdym razie nie mąż, to pewne. Tylko przyjaciele lubią się tak wysadzać.
2: A jeżeli nie, to co?
0: No nie powiesz mi, że to któryś z nas.
2: A jak powiem?
0: Mam sklerozę, ale nie do tego stopnia. Nikt z nas nie jest wariatem.
2: No, to masz. Czytaj. Zdziwicie się, panowie. Nigdy byście nie przypuszczali. Czasem pozory bardzo mylą. No? Przeczytałeś? I co?
1: Niech pan da. Od kogo?
0: Ładnieś to sobie wymyśliła.
2: Prawda? No, pokaż im. Nie ma się czego wstydzić.
0: Tylko ty mogłaś wpaść na taki pomysł. Tylko ty.
2: Dlaczego ja? Te kwiaty są od niego. Po prostu to on je wysłał z tym bilecikiem.
0: Panowie, no na miły Bóg, po co miałbym je wysyłać?
2: Nie wiem, ale wysłałeś, wystarczy przeczytać. No pokaż im, czego się wstydzisz? W końcu nic strasznego, parę gorących słów.
0: Wariatko, sama sobie wysłałaś te kwiaty.
2: W jakim celu?
0: Nie wiem, ale mogę przysiąc, że to twoja robota. Chciałaś mnie zniszczyć w ich oczach. Pokazać, że ciągle jestem twój, zawsze twój. Nie, moja i... Skończyło się. Wreszcie się od ciebie uwolnię. Czyż...
4: Zaraz,
5: panie Dorku, co pan wyprawia? Oszalał pan cię, co... Nie, że mam...
4: No, nie. On chciał ją naprawdę wykończyć. Nelly. Nelly. Odezwij się.
6: Trzeba ją umorzyć na otomanie.
4: Zaraz, za chwileczkę, niech mi pan pomoże, profesorze.
6: No.
4: O. O, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nelly. Słyszysz mnie? No odezwij się. Odezwij się, Nelly.
0: Nic jej nie będzie. Udaje, stara wiedźma. Jak zwykle.
6: Się panu spokój.
4: Sylwestrze.
0: Żywota kart wszystkich przeżyje.
7: Panowie, gospodyni ma nas wyraźnie dość. Ej, widzę całości, to wszystko ma ręce i nogi.
6: Kwiecie.
0: Wszystkie?
7: Nie czas żałować piwoli, gdy płoną lasy.
8: Nigdy tak pięknie nie wyglądałam.
0: Aha, jak żywa, a jednocześnie spokój.
9: To możemy ruszać.
8: No, pomaluśku. Śpij, Nel, śpij. Śpij sobie, śpij.
10: Ja nie chcę! Ja nie chcę! Ja nie chcę, chłopcy! Chłopcy, ja nie chcę!
11: W słuchowisku Jarosława Abramowa-Newerlego pod tytułem Spotkamy się na kolacji wystąpili Barbara Ludwiżanka, Zdzisław Mrożewski, Władysław Hańcza i Henryk Borowski. Reżyserował Edward Płacze. Premiera tego słuchowiska odbyła się w roku 1971.
12: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knoł i przedstawiam wam artystę tego dnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. 7 marca w 2006 roku Agnostic Front wydał DVD Live at CBGB. Jest to kontynuacja wysiłku wielu zespołów, które próbowały uratować CBGB przed zamknięciem. Miret twierdzi, że zagraliśmy więcej koncertów w CBGB niż jakikolwiek inny zespół w historii. Zagraliśmy więcej koncertów charytatywnych na rzecz CBGB niż jakikolwiek inny zespół w historii. Kiedy klub został zamknięty, większość nostalgii skupiła się na zespołach punkowych z lat 70. Latem 2006 roku Dis Clafani został zastąpiony przez Josepha Jamesa. 6 listopada 2007 Agnostic Front wydał album Warriors z przebojem For My Family, który w dużej mierze stanowił kontynuację crossoverowego brzmienia thrash metalowego zespołu. W 2008 roku Vinny Stigma rozpoczął solowy projekt o nazwie Stigma. Zespół wystąpił na trasie Persistence Tour w Europie zimą 2009 roku. W marcu tego roku Steve Gallo został zastąpiony przez byłego perkusistę Leeway Jimmy'ego Pokeya Mo. Z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu Victim in Pain, Bridge Nine Records wydało zremasterowane wersje wspomnianego albumu wraz ze swoją pierwszą epką United Blood. Wszystko 17 listopada 2009 roku. W lutym 2010 roku Agnostic Front ponownie zjednoczył swój oryginalny skład, składający się z Rogera Miretta, Vinny'ego Stigmy, Roba Cabuli i Dave'a Jonesa, którzy nie występowali razem od 1984 roku. Na specjalny koncert w Bell House w Brooklynie w Nowym Jorku, aby uczcić 25. rocznicę wydania Victim in Pain, przyszło naprawdę wielu osób. W roku 2011 Agnostic Front wydał swój 9. album studyjny My Life, My Way. Metal Underground nazwał album jednym z najlepszych wydawnictw zespołu do tej pory. Dodanie My Life, My Way to zdecydowanie największe osiągnięcie Agnostic Front. Wszystko od chwytliwych riffów po zaraźliwe wokale, gitarowe solówki i gangowe przyśpiewki idealnie współgra, tworząc niesamowity nowojorski album hardcore. Oficjalnie hardcore powraca. W 2012 roku grupa zagrała na Rebellion Festival w Blackpool w Anglii, a następnie ponownie w 2014-16 roku. W 2012 roku zespół zagrał 3 koncerty z okazji 30. rocznicy, gdzie wykonał w całości nagranie koncertowe z 1989 roku Live at CBGB, oddając hołd nowojorskiej subkulturze hardcore. Podczas australijskiej trasy w 2012 roku gitarzysta Stigma stał się lokalnym bohaterem, gdy małe dziecko wymknęło się matce i wybiegło na drogę. Stigma zareagował natychmiast, wybiegając za nim i odciągając go z drogi sprzed nadjeżdżającego samochodu. Udało mu się odskoczyć, trzymając dziecko, chociaż samochód otarł mu stopę. Na szczęście miał na sobie buty i wyszedł z tego tylko z siniakiem na kostce. W 2013 roku ponownie wzięli udział w trasie koncertowej Persistence, występując jako gwiazda wieczoru u boku Hatebreed. W maju 2014 roku Josepha Jamesa zastąpił Craig Silverman, przyjaciel Stigmy, który grał w innym zespole hardkorowym Slapshot. Silverman kontynuował grę w obu zespołach jednocześnie do 2019 roku. W 2015 roku zespół wydał album The American Dream Died nakładem Nuclear Blast Records, na którym przeważała starsza muzyka zespołu z nutą nowoczesności. Portal Blabbermouth.net przyznał albumowi ocenę 8,5 na 10, stwierdzając: Miret i spółka stworzyli kolejny porywający, przykuwający uwagę album, niemal tak samo jadowity jak My War Black Flag. Zespół kontynuował intensywną trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych, promując album. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1998, Something's Gotta Give. Oto utwory, które za chwilę wybrzmią. Something's gotta give, believe, gotta go before my eyes, no fear, blinded voices, do or die, my war, bloodsucker, the blame, today, tomorrow, forever, rage, Polly, the dog i na koniec crucified. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

Einstürzen! Einstürzen! In die Luft springen!

Just get out there!